marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polo i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Od rana biometr korzystny, ale to się będzie zmieniało w ciągu dnia z uwagi na intensywne promieniowanie słoneczne, które będzie potęgować odczucie gorąca. Będą dominowały niekorzystne warunki biometeorologiczne. Dzisiaj dużo słońca. Z zachodu napływa do nas gorąca zwrotnikowa masa powietrza, a maksymalnie na termometrach 31 stopni. Na Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega nawet do 33. Także ten region może w niektórych miejscach być intensywniejszy, jeśli chodzi o słońce. 20 stopni od rana teraz.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest w rękach policji. Dziś z zakończenia roku szkolnego nauczyciele domagają się podwyżek. Fala upałów. Powiemy, w jakich miejscach w Polsce będzie nieco chłodniej. Marcin Krzemiński. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan trojga poszkodowanych jest poważny, ale stabilny. Napastnika zatrzymano, służby ustalają przyczyny i okoliczności ataku. 11 osób poszkodowanych, 3 po przebadaniu trafiły do szpitali. To z kolei po popołudniowym zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Świek.
5: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
4: Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli. Powodem są m.in. niskie zarobki.
5: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
4: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Senat bez poprawek przegłosował ustawę, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ustawa czekać będzie teraz na podpis prezydenta. Przepisy pozwolą zbierać dane o zarobkach w połączeniu z numerem PESEL lekarza bądź numerem jego zawodowych uprawnień. To da ministerstwu możliwość zorientowania się, gdzie, w jaki sposób niektóre lekarskie pensje osiągają astronomiczne poziomy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
4: O zawetowanie ustawy do prezydenta zaapelował samorząd lekarski. Afrykański upał dociera do Polski w weekend i poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Już dziś w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie będzie można się schłodzić, mówi synoptyk Piotr Szuster.
7: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
4: Jak zadbać o siebie tam, gdzie nie uda się schronić przed upałem? O tym mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
8: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
4: Dziś na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe przed upałami, głównie drugiego stopnia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 6, no to zaczynamy kolejny dzień. To zdaje się, że już piątek, jak niektórzy jeszcze wstają tacy nie do końca przytomni i nie wiedzą, jak to wszystko wygląda. 26 dzisiaj w kalendarzu, jeśli chodzi o numer dnia w czerwcu. 26 czerwca to jest koniec roku szkolnego, więc może tak dzisiaj troszeczkę dłużej pospać, pewnie na jakąś 9, a nie na 8 tradycyjnie. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć. A niektórzy od rana to już śmigają i od kilku godzin na nogach.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: 18 minut po godzinie 6, tu Radio Centrum. O poranku jest piątek, 26 czerwca, dzisiaj koniec zajęć w szkołach, więc to naprawdę jest dobry dzień dla tych, którzy myślą o weekendzie w kategoriach wakacji. A dzisiaj jest 177 dzień roku, jeszcze do końca astronomicznego lata 88 dni. Da nam popalić to lato w ten weekend do 33 stopni, no i spodziewajmy się jeszcze tego ostrzeżenia do poniedziałku, a może być ostrzeżenie o intensywnych upałach jeszcze przedłużone.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Jest 6:30, wyjeżdżajmy na drogi Kalisza i okolic.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Informacje dla kierowców.
0: Znów świeci słońce intensywnie, więc weźcie pod uwagę, że czasem okulary przeciwsłoneczne nawet nie dają rady i trzeba wytężyć wzrok, żeby bezpieczniej przejechać. A poza tym warunki do jazdy dobre. Jak wiadomo, w takich sytuacjach trzeba też dbać o koncentrację, bo jakoś tak letnie myśli mogą nam troszeczkę zburzyć to wszystko, co powinno nam się za kółkiem dzisiaj przydać, czyli na przykład uważność od samego rana. A zwracamy uwagę też na to, co dzieje się w związku z remontami na Krajowej Drodze nr 12 Opatówek, Kalisz. Tutaj utrudnienia, zwężenia obustronne także od Zdun aż do wjazdu do Kalisza. No i pamiętajcie, że tu w ciągu dnia będą ekipy robotników pracować ostro. Remont ulicy Stanczukowskiego w Kaliszu oznacza początek długofalowej przebudowy ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Tu prace będą realizowane etapami. Na razie dla kierowców nie ma zbyt dużych utrudnień, bo prace prowadzone będą poza jezdnią. Zostanie wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych, który łączy ulicę Dobrzecką z ulicą Korczak i znajdujący się po tej stronie lewej, patrząc od ronda Dobrzec w kierunku Korczaka, przystanek autobusowy KLA wyłączony z ruchu. Do tego jeszcze pamiętajcie o tym, że Złota jest na długim odcinku jednokierunkowa i tu utrudnienia i przebudowa od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza i czasowa zmiana organizacji ruchu. Jeszcze Sulisławicka, też zmiana jednokierunkowa od Romańskiej do Celtyckiej, nie ma wjazdu od strony Romańskiej. A dalej jadąc do Ostrowa trafimy na utrudnienie na Klasztornej od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiej. Przebudowa Laduchowskiego, to z kolei odcinek od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej i za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, gdybyście przemierzali odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny, to przebudowa drogi krajowej nr 36 w tym miejscu.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Podobnie jak w przypadku dróg krajowych, natężenie ruchu na drogach wojewódzkich jest różne w zależności od regionu. W niektórych częściach kraju ruch na tych trasach jest największy. A gdzie najbardziej zatłoczona droga wojewódzka w Polsce, najchętniej uczęszczana? 48 tysięcy pojazdów na dobę tutaj przyjeżdża. No oczywiście znajdziemy się w województwie mazowieckim, odcinek Zielonka-Warszawa. To droga wojewódzka 631.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 26 minut do 7:00.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz, tradycja i jakość.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: Zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj 26 czerwca i wśród tych, którzy przyszli na świat są Krzysztof Baranowski, żeglarz, dziennikarz, pedagog, twórca szkoły pod żeglami. Jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską. To 1938 rocznik. 1958 Paweł Edelman, operator filmowy, nominowany do Oscara w kategorii najlepsze zdjęcia za film Pianista. 1966 Chris Isaak, amerykański muzyk i wokalista. Paweł Nastula to rocznik 1970. Judoka, mistrz olimpijski z Atlanty, dwukrotny mistrz świata i trzykrotny mistrz Europy. Wracamy do muzyki. Garu, 1972 rok, kanadyjski wokalista, znany m.in. z musicalu Notre Dame de Paris. 1976 rocznik, to już okrągłe urodziny. 50 lat kończy dzisiaj Paweł Małaszyński, aktor, który m.in. wystąpił w filmach Ciacho, Skrzydlate Świnie, Sęp, Katyń, a także w serialach Oficer Magda M. czy Tajemnica Twierdzy Szyfrów. I Ariana Grande, 1993 rocznik, amerykańska piosenkarka i aktorka. A ci, którzy urodzili się 26 czerwca, są przenikliwi i cierpliwi, ciężko pracują i są bardzo samodzielni. Odpowiedzialność i systematyczność to ich najlepsze cechy. Bywają też uparci, nie jest im łatwo przystosować się do zmieniających się okoliczności. Łatwo ich urazić, a w głębi duszy często czują się opuszczeni i samotni. Są nieśmiali, a do nowych znajomości podchodzą z dystansem. Szczęśliwa cyfra dla urodzonych tego dnia to piątka, kamień szlachetny, ametyst, a sprzyjający znak zodiaku.
2: Panna.
1: Wszystkiego, co najpiękniejsze, no i dobrych fluidów od rana, specjalnie dla Was upominek muzyczny.

0: Burza przynajmniej w piosence i trochę ochłodzenia. Tymczasem niemal w całym kraju ostrzeżenie przed upałami i ciąg dalszy tego gorącego powietrza zwrotnikowego, który z nas płynie do 33 stopni w regionie, no i w wielu miejscach w kraju. Ten temat m.in. w wiadomościach o 7 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
1: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.
2: Dzień dobry. Radio C.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Oczko, 21 stopni teraz na słupku rtęci, a dzisiaj będzie do 33 w regionie maksymalnie. W nocy minimalna temperatura od 16 do 20 stopni, a jeśli chodzi o to, co u nas, ciśnienie wysokie będzie się lekko wahać. Biometr korzystny od rana będzie zmieniał się w niekorzystny w ciągu dnia wraz ze wzrostem tego upału. Z zachodu napływa do nas gorąca zwrotnikowa masa powietrza, w ciągu dnia dużo słońca i albo bezchmurne niebo, albo małe zachmurzenie. Wiatr słaby z kierunków północnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Niemal cały kraj z ostrzeżeniami przed upałami. Rośnie liczba ofiar i rannych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Wrócimy też do ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Marcin Krzemiński. O poranku najcieplejszym miastem w Polsce jest Warszawa, tam ponad 21 stopni. Najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim ponad 13. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś maksymalnie pokazywać 34 stopnie. W weekend lokalnie może być około 40. Oazą chłodu jest większość powiatów nadmorskich, w tym Trójmiasto oraz Suwalszczyzna i okolice Zakopanego, ale i tam ponad 20 parę stopni. W upalne dni najlepiej ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach, gdy słońce najmocniej operuje. Jeśli jednak nie mamy wyjścia, to są sposoby, by się ochłodzić, na przykład na toruńskiej Starówce.
4: W cieniu gotyckich murów, oprócz tego, że mamy zielone ogródki pod parasolami i można się schronić, dodatkowo uruchomiliśmy punkt ze zraszaczami wody. Mamy też zdroje, których zrobiliśmy przegląd przed sezonem, one już działają.
3: Mówił Łukasz Drygalski z biura toruńskiego Centrum Miasta. Ponadto przy okazji wydarzeń związanych z dniami Torunia postawione będą kurtyny wodne oraz cysterna z wodą pitną. Co najmniej 235 osób zginęło, a 4300 zostało rannych. Te aktualne dane po środowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. I to raczej niestety jeszcze wciąż niepełne dane. W Caracas i w pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby, to ordynator gastroskopii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby mają głównie rany kłute klatki piersiowej. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Tańsza benzyna, droższy olej napędowy dziś na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 95 groszy. To spadek o grosz. Maksymalnie za litr 98 zapłacimy 6,65, czyli 2 grosze mniej. Do góry cena oleju napędowego, ale tylko o grosz na litrze, do 6 zł 11 groszy. Ważna jeszcze choćby w kontekście wakacyjnych wyjazdów informacja. Przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że także duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero pod koniec wakacji 30 sierpnia.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ekwador pokonał Niemcy 2-1, to na razie największa niespodzianka ostatniej kolejki fazy grupowej na Mundialu. Dzięki temu zespół z Ameryki Południowej zajął 3 miejsce w grupie, gwarantujące grę w fazie pucharowej, mówi ekwadorski obrońca William Pacho. Wciąż wierzymy w siebie i w wizję, którą realizujemy od samego początku naszej wspólnej pracy. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak potoczyło się to spotkanie. Uważam, że zespół zagrał bardzo dobrze i stanął na wysokości zadania, mimo straty pierwszego gola, która nas trochę zabolała. Pokazaliśmy charakter. charakter i odwagę, by ruszyć do przodu i powalczyć o zwycięstwo. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, pokonując Curaçao 2-0, a grupę i tak wygrali Niemcy, choć nie w takim stylu, w jakim chcieli, mówi kapitan zespołu Jozua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Nie zagraliśmy najlepiej, ale też nikomu nie mogę zarzucić braku zaangażowania czy tego, że nie dał z siebie wszystkiego. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1, a remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej, Japonia z drugiego, a Szwecja z trzeciego miejsca. No i jeszcze grupa D, która zakończyła swoje mecze niedawno. Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie, a Australia bezbramkowo zremisowała z Paragwajem i obie ekipy zagrają dalej, bo z 4 punktami zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Tegoroczny mundial bije rekordy. Już padł rekord frekwencji, bo w pierwszych 56 spotkaniach na trybunach zasiadło ponad 3 600 000 kibiców. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Auston Trusty, trafiając do bramki Turcji w trzeciej minucie meczu, został zdobywcą rekordowej 173 bramki. Kolejny zwycięski thriller polskich siatkarzy. W drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją. To już piąte spotkanie Polaków z rzędu zakończone tiebreakiem. Dzięki wygranej biało-czerwoni awansowali na 6 miejsce w tabeli. Przed nimi jeszcze 2 mecze w Gliwicach, jutro z Niemcami i w niedzielę z Argentyną.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6:05, taki poranek w piątek, czyli upalnie, ale będziemy mogli szybko się uprać z obowiązkami, żeby jak najszybciej odpocząć i rozpocząć weekend. Jeżeli komuś dzisiaj puszczą nerwy, to trzeba troszeczkę wyluzować. Dzień będzie sprzyjał porządkom, załatwieniu spraw finansowych. Zakupy mogą okazać się mniej udane. Warto dzisiaj pomyśleć o arbuzie. A przy okazji, co nas czeka? Już za kilka minut horoskop Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
9: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.
10: Od radia.
11: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
12: z Luizą Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Kaliskiego Sanepidu porozmawiamy o stanie kaliskich kąpielisk, badaniach sanitarnych i zagrożeniach podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Hashtag warto posłuchać.
11: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
10: Od radia dla ciebie.
11: Dzień dobry z Kalisza.

0: 16 minut po 7.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr. Materac. Kalisz, Kalinka pierwsze piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
2: Horoskop Radia Centrum.
0: Baranie, nie obiecuj innym zbyt wiele. Dzisiaj będziesz miał sporo rzeczy do załatwienia. Nie pozwól się wykorzystywać. A dzisiaj dbaj o swoje korzyści. Inni będą musieli się do ciebie dopasować. Po południu poczujesz, że świat jest ci o wiele bardziej przychylny. Wybierzesz się na zakupy, takie szybkie. I pamiętaj przede wszystkim o swoich potrzebach. Co u byka? Byk będzie spostrzegawczy, łatwo skojarzy różne fakty. Dzisiaj odkryje tajemnicę, nawet zaprowadzi cię twoja intuicja w ciekawe miejsca. Uda ci się pozbyć irytujących zaległości, a to otworzy drogę do ciekawszych zajęć. Dzisiaj bądź pewny siebie, wzmocnisz swój autorytet. Po południu warto znaleźć czas na zabawę, hobby albo ciekawy wykład. Bliźnięta, dzisiaj będziesz mieć dobre pomysły, przyciągnie cię powodzenie albo ty przyciągniesz powodzenie. Możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności, wyjaśni się pewna tajemnicza sprawa i odnajdzie zagubiony przedmiot. Odważnie przedstawiaj swoje pomysły, zyskasz uznanie, a nawet dodatkowe pieniądze. W miłości powodzenie, szczególnie jeśli szukasz nowej znajomości. Raku, u ciebie powodzenie. Od rana będziesz energiczny, bardzo pomysłowy. Pokaż się wszystkim z jak najlepszej strony. Zabłyśnij talentem i poczuciem humoru, czego ci oczywiście nie brakuje. Dzień sprzyja zawieraniu nowych znajomości, w pracy, szybkiemu rozwiązywaniu sporów. Jednym słowem, myśl o weekendzie, ale też bądź czujny i odbieraj wiadomości. Pojawi się nowa propozycja. Lwie, nie wymagaj od siebie dzisiaj zbyt wiele. Możesz się poczuć momentami zmęczony, a kiedy odpoczniesz, dobry humor powróci. Dzisiaj zdecydowanie oderwij się od problemów, najlepiej zajmij się sztuką. Możesz obejrzeć wzruszający film, poczytać książkę albo wybrać się na koncert czy wystawę. Tu możesz też spotkać ciekawe osoby, a jeśli możesz, to odwiedź niezwykłe miejsce i szukaj nowych inspiracji. Panno, dzisiaj masz szczęście do ludzi, zresztą nie tylko dzisiaj. Wciągniesz się w ciekawe rozmowy, czyjeś opinie na temat ważnych wydarzeń dadzą ci wiele do myślenia. Po południu wybierz się dokądś, najlepiej na spotkanie związane z hobby, będziesz się doskonale bawić. Będą nowe tematy, ciekawi ludzie. Zresztą potrzebujesz trochę rozrywki i dobrego towarzystwa. Jeśli jesteś samotny, śmiało szukaj kogoś. Wago, humor ci dopisze, będziesz bardzo obowiązkowy, zniesiesz wszystko, co trzeba będzie zrobić, no ile to będzie dobrze płatne. Ale czasem nie tylko na hojność trzeba liczyć. Musisz sam upomnieć się o większe pieniądze albo inne przywileje. Wieczorem nie przesadzaj z kolejnymi obowiązkami. Odpocznij i postaraj się zregenerować, bo przed tobą udany weekend. Skorpion będzie miał udany dzień. Księżyc dzisiaj pokaże, że właściwie nie tylko sen się ziści. Warto mocniej powalczyć o pewne sprawy, o których myślałeś i marzyłeś od dawna. Będziesz spostrzegawczy, niepokorny, ale to ci się przyda i nie poddasz się w żadnej sytuacji. Kontroluj emocje, żeby ktoś nie poczuł się zlekceważony. Dzisiaj też będzie dzień sprzyjał nowym dziedzinom wiedzy, zaczynaniu nowych projektów, planowaniu. Zajmiesz się potem tym dłużej po weekendzie, a dzisiaj na przykład zapisuj pomysły.
3: Strzelec.
0: Poczujesz, strzelcu, że obowiązki trochę cię nudzą, potrzebujesz odmiany, prawdziwego odpoczynku, najlepiej oderwij się i wyskocz do przyjaciół, zajrzyj na różne profile, tam będzie się sporo działo. Wpadniesz na trop tajemniczej afery, będzie o czym rozmawiać, ale nie, to nie chodzi o plotki. Też masz dzisiaj szczęście w miłości, nie chowaj się przed uczuciami, dzisiaj wieczorem poczujesz przypływ optymizmu. Koziorożcu, zajmij się porządkami, szczególnie w ważnych papierach i rachunkach, a będziesz miał spokój na weekend. Zastanów się też, jak zainwestować środki, które masz, albo taniej kupić coś, czego bardzo potrzebujesz. Poczujesz też, że nie powinieneś dawać się wykorzystywać ani naciągać. Jeśli ktoś cię zaskoczy niekorzystną propozycją, to wykaż się refleksem i broń swoich interesów. Wyciągnij wnioski ze starych błędów, a unikniesz strat i problemów. U wodnika dużo pracy, będziesz zajęty, ale szybko zobaczysz efekty swoich działań. Możesz zastępować nieobecnych albo bardziej zaangażować się w pomoc przyjaciołom. Nie pozwól też, żeby inni decydowali o tym, co masz dzisiaj robić. Przeznacz więcej czasu na swoje hobby i odpoczynek, potrzebujesz więcej luzu i swobody. Dzień sprzyja nauce, ciekawym dyskusjom, wieczorem czas na relaks. I ryby, księżyc dzisiaj pomyślał o tym, żeby dzisiaj dobrze was wyposażyć we wszystkie możliwe rzeczy, które wam są potrzebne. Dzień wprawdzie pracowity, ale udany. W sprawach służbowych opłacić

0: 24 minuty po godzinie 7. Weekend przed nami intensywnie, upalnie, ale także intensywnie, jeśli chodzi o program tych wydarzeń, z których warto wziąć udział.
1: Tak, w Ostrzeszowie będzie gorąco nie tylko ze względu na aurę, ale też ze względu na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Finałowy weekend wieńczący tegoroczne obchody. Na scenie zaprezentują się różni artyści, m.in. Blacha, Ewa Farna, a w niedzielę Pektus. Więcej szczegółów już za kilka chwil.
0: Od Dawida Nawrockiego, 7.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama. Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa, masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę, Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach.

0: szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Zbliża się 7.30. Co dzieje się w regionie południowej Wielkopolski? Opowie o tym Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Prezydent Kalisza z wotum zaufania i absolutorium, ponadto Dni Ziemi Ostrzeszowskiej, a na koniec smutna wiadomość. Nie żyje szachistka Beata Andrzejczuk-Dudzińska.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku. Za głosowało 14 radnych, przedstawiciele Koalicji Kaliskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Polski 2050.
3: Zarządzanie miastem to nie tylko sprawne administrowanie, ale także wizja, odwaga i determinacja. Wymaga to wszystko podejmowania bardzo trudnych decyzji, ale i również przede wszystkim wizji na długofalowy rozwój miasta.
4: Sami wiemy, jaki był rok 2025. Mieliśmy duże problemy, jeżeli chodzi o koszty, przede wszystkim energii. Dotyczyło to również miasta, no nie ma co ukrywać, wpływało również na wynik finansowy. Mimo to Kalisz realizował inwestycje, rozwijał infrastrukturę, wspierał edukację, kulturę, sport oraz działania społeczne.
2: Mówili w czasie sesji Karolina Skrzypczyńska, radna Koalicji Kaliskiej, i Tomasz Grochowski, radny Polski 2050. W tej sprawie odmienne zdanie miało 6 radnych. To przedstawiciele klubu Koalicji Obywatelskiej, którzy głosowali przeciwko wotum i absolutorium dla prezydenta Kalisza.
5: Wotum zaufania i absolutorium nie są nagrodą za dobrze prowadzone profile w mediach społecznościowych. Są oceną jakości zarządzania miastem. Wotum zaufania dla prezydenta jest potwierdzeniem, że Rada Miasta ma absolutnie pełne przekonanie, że Kalisz jest zarządzany w sposób właściwy, transparentny, nie budzący żadnych wątpliwości. My takiego przekonania dzisiaj niestety nie mamy.
2: Argumentowała Magdalena Sekura-Nowicka, radna KO. To 8 wotum zaufania i absolutorium dla włodarza Kalisza.
6: Bardzo sobie cenię współpracę z Radą Miasta w tej kadencji, ale również w poprzedniej. Z wotum zaufania, z absolutorium nigdy nie było problemu. Mamy stabilną większość, która daje nam możliwość realizowania tych wszystkich zamierzeń, które były obiecane w poszczególnych kampaniach wyborczych. Bez radnych, którzy współpracują, by się to wszystko oczywiście nie udało.
2: Powiedział po głosowaniach prezydent Kalisza. Od początku tej kadencji z Krystianem Kinastowskim, oprócz jego ugrupowania Koalicji Kaliskiej, współpracuje PiS i Polska 2050. Koalicja Obywatelska jest w opozycji.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przed nami weekend finałowy wieńczący tegoroczne Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Od początku tygodnia odbyło się już wiele wydarzeń kulturalnych, ale atrakcje, które przyciągną najwięcej zainteresowanych, zaplanowano na sobotę i niedzielę.
7: Szanowni Państwo, zapraszamy po raz kolejny na święto naszego miasta, Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Wszystko odbywa się w sercu naszego miasta, czyli w okolicach zabytkowej Baszty. Wystąpi Ewa Farna, wystąpi Pektus, wystąpi Blacha, tak więc coś i dla młodszego pokolenia, i dla troszkę starszych. Wszyscy będziemy się bawić, świętować, a przy okazji Dni Ziemi, jak zawsze, też wręczenie nagród imienia Pawła Sejdaka dla zasłużonych mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów i tych, którzy swoje życie, swoje pasje poświęcają również dla naszej gminy.
2: Powiedział Radio Centrum Patryk Jędrowiak, burmistrz Ostrzeszowa. W sobotę na scenie zaprezentują się Blacha oraz Ewa Farna, a w niedzielę Pektus. Pełny program tegorocznych Dni Ziemi Ostrzeszowskiej znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Środowisko szachowe w szoku i żałobie po nagłej śmierci Beaty Andrzejczuk-Dudzińskiej, która pochodziła z Mazowsza, ale w swojej karierze reprezentowała również barwy Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego.
8: Beata Andrzejczuk-Dudzińska zmarła nagle w wieku 38 lat. Prywatnie była żoną świetnego ostrowskiego szachisty i trenera Pawła Dudzińskiego. W poruszającym wpisie pożegnał ją zarząd i społeczność Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego. Z głębokim żalem i niewyobrażalnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Beaty Andrzejczuk-Dudzińskiej, wybitnej szachistki, mistrzyni FIDE, sędzi i trenerki klasy międzynarodowej, a przede wszystkim wspaniałej reprezentantki naszego klubu Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego. Beata Andrzejczuk-Dudzińska już jako 17-latka w 2005 roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Przez lata zarażała swoją pasją kolejne pokolenia jako trenerka, organizatorka i sędzia, a jej energia wykraczała daleko poza szachownicę. Jej wielką pasją były podróże. Odwiedziła 150 krajów. Odeszła dokładnie 3 dni po swoich 38 urodzinach. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
10: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
12: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 7.35, ktoś jeszcze ostatni dzień do szkoły, to proszę bardzo, ale może na spokojnie, niektórzy może mają o 9, a nie o 8, to zakończenie roku, a poza tym chyba to jest jedyny dzień w roku, kiedy szybko pędzimy właśnie i chcemy jak najwcześniej już mieć to za sobą. Poza tym pamiętajcie, że remonty, które mogą was troszeczkę spowolnić. Remont Stanczukowskiego w Kaliszu jeszcze nie jest taki dramatyczny, bo to jest pierwszy etap długofalowej przebudowy ulicy Dobrzeckiej Świętego Michała w Kaliszu i prace są prowadzone poza jezdnią, ale wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych, który po lewej stronie patrząc od ronda Dobrzec w kierunku ronda Korczak oraz przystanek autobusowy KLA. Do tego jeszcze Złota na długim odcinku jednokierunkowa, tu remonty od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza i czasowa zmiana organizacji ruchu. Sulisławicka nadal w remoncie, jeden kierunek od Romańskiej do Celtyckiej, nie ma wjazdu od strony Romańskiej. Krajowa droga nr 12 Kalisz-Opatówek, momentami rozkopane pobocza, remont jezdni, zwężenia i ograniczenie prędkości, a od Zdun do wjazdu do Kalisza obustronne zwężenie jezdni jeszcze i też jedziemy wolniej. Objazdy albo przez Tłukinię, albo przez Szałęd. Ostrowie Wielkopolskim, przebudowa ulicy Klasztornej od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, Leduchowskiego w przebudowie i jeszcze droga krajowa nr 36, to z kolei za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
10: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Tańsza benzyna, droższy olej napędowy dzisiaj na stacjach. Jeśli chodzi o ceny maksymalne, litr 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł i 95 groszy. To spadek o grosz. Maksymalnie za litr 98 zapłacimy 6,65, czyli 2 grosze mniej, a w górę cenę oleju napędowego, ale tylko o grosz na litrze. Maksymalna cena tego paliwa to dzisiaj 6 zł i 11 groszy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do 8.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@diano.pl, praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: trzymać nas. Drodzy dyrektorzy, tniemy przemówienia na zakończenie roku szkolnego.
1: Tak, zwłaszcza, że niektóre potrafią być naprawdę długie, no a dzisiejsza aura nie będzie sprzyjać temu, żeby przedłużać takie aspekty. Upały będą się tak naprawdę bardzo przeszkadzać młodym uczniom, którzy kończą szkoły, więc jest apel do dyrektorów szkół o to, żeby dostosować uroczystości do aury. A jak to będzie, zobaczymy.
0: O 8:00 szczegóły, jeżeli chodzi o ten apel.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
9: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
10: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
9: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.
11: Od radia.
12: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
13: z Luizą Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Kaliskiego Sanepidu porozmawiamy o stanie kaliskich kąpielisk, badaniach sanitarnych i zagrożeniach podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Hashtag warto posłuchać.
12: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
11: Od radia dla Ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Od 30 do 33 stopni dzisiaj maksymalnie w regionie. Sprawdzam, gdzie ta najwyższa wartość. Na pewno pokazują synoptycy, że w Krotoszynie i w Kępnie. W Kaliszu podobno zatrzymamy się na 32 stopniach, ale będziemy to wiedzieć w ciągu dnia. Na razie o tej porze 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany dzisiaj z kierunków północnych. Ciśnienie wysokie, biometr korzystny będzie szybko zmieniał się w niekorzystny z uwagi na upał. Z zachodu napływa do nas gorąca, zwrotnikowa masa powietrza.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dziś w szkołach uroczyste rozdanie świadectw. Czy nie przeszkodzi upał? Potem Warszawa i ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Odwiedzimy też Podhale.
4: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych.
3: Górale w gotowości na przyjęcie letników. Marcin Krzemiński. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa. Władze miasta apelują do dyrektorów szkół o dostosowanie uroczystości do upalnej pogody.
5: Prośba skierowana do dyrektorów, aby rzeczywiście te apele i te części artystyczne, organizacyjne były na tyle sprawnie przeprowadzone albo w takich miejscach, które są zacienione i nie będą powodowały dyskomfortu.
3: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Dziś bez ostrzeżeń przed upałami tylko powiaty nadmorskie i tatrzański. W większości kraju obowiązują do jutra rana ostrzeżenia głównie drugiego stopnia. Zapewne zostaną przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się większość Europy. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i Niemczech. Po 2 tygodniach od pojawienia się informacji o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym oficjalny głos w sprawie po raz pierwszy zajęła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra mówi o kontrolach przeprowadzonych przez NFZ i planowanych zmianach systemowych. Nie są jednak znane ani częściowe wyniki przeprowadzonych kontroli. Ben O'Connor.
6: Narodowy Fundusz Zdrowia kontrolę w Szpitalu Południowym miał zacząć zaraz po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach, mówi prezes funduszu Filip Nowak.
7: Już 15 czerwca rozpoczęliśmy postępowanie kontrolne w tym szpitalu.
6: Choć ministra zdrowia mówiła o zdecydowanej reakcji resortu, nie znamy dotąd ani dokładnej daty publikacji wyników kontroli w Szpitalu Południowym, ani szczegółów zmian na poziomie legislacyjnym.
8: Naszym obowiązkiem oczywiście jest ciągnąć wnioski z tego, co będziemy mieli na stole i przygotować pakiet legislacyjny i zmian systemowych.
6: W początkach lipca Ministerstwo Zdrowia ma po raz pierwszy zyskać realny wgląd w wysokość wynagrodzenia lekarzy po numerze PESEL.
3: Burzliwi o aferze w Szpitalu Południowym dyskutowali wczoraj stołeczni radni. Na sesji byli też mieszkańcy, którym nie podobały się wyjaśnienia miasta. Wyniki miejskiego audytu mają być znane za kilka tygodni. Mimo burzy wokół Szpitala Południowego prezydent Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium i wotum zaufania. O drugiej w nocy radni głosami mającej większość Koalicji Obywatelskiej zdecydowali o poparciu prezydenta miasta. Jak już mówiłem, dziś koniec roku szkolnego. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie obłożenie może wynieść nawet 70%.
4: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
3: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już kolejne rozstrzygnięcia w fazie grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie D USA przegrały z Turcją 2-3, co nie zmienia faktu, że Amerykanie wygrali tę grupę, a Turcy odpadli z turnieju. Z drugiego miejsca awansowała Australia, remisując dziś z Paragwajem 0-0. W grupie E Niemcy niespodziewanie przegrały z Ekwadorem 1-2, ale i tak zajęły pierwsze miejsce, a ich rywale trzecie z gwarancją gry w 1/16 finału. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, bo pokonało Curaçao 2-0. Grupę F wygrała Holandia. Holandia, pokonując Tunezję 3-1, choć pomarańczowi nie byli do końca zadowoleni ze swojej gry, mówi obrońca Jan-Paul Van Hecke. Myślę, że było trochę lepiej niż w meczu ze Szwecją, ale to wciąż nie jest ten poziom, na którym powinniśmy grać. Choć wiadomo, nie było łatwo przeciwko drużynie ustawionej tak nisko. No i do tego w pewnym momencie wkradło się w nasze poczynania trochę niechlujstwa. Kilka razy groźnie nas skontrowali. Może nie były to 100% sytuacje, ale jeśli zagramy tak przeciwko topowym reprezentacjom, to wtedy może być naprawdę niebezpiecznie. Drugie miejsce zajęła Japonia, a trzecie Szwecja po remisie 1-1 w bezpośrednim starciu. Obie ekipy zagrają dalej. A dziś wieczorem hit w pojedynku o pierwsze miejsce w grupie I. Norwegia zagra z Francją. Dziś także losowanie par pierwszej rundy Wimbledonu. Z naszych zawodniczek w Londynie zagrają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. A z zawodników Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Świątek będzie bronić tytułu, ale tuż przed turniejem przegrała swój pierwszy mecz w Bad Homburg, mówi wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
10: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis, bo to tutaj nawierzchnia nie ma wpływu. Także generalnie jakieś tam powody do obaw są, ale z drugiej strony to nie jest tak, że trzeba bardzo dużo meczów na trawie rozegrać, żeby później nie mieć problemów w wielkim szlemie, zwłaszcza, że w pierwszym tygodniu, kiedy się jest wysoko rozstawionym, no to teoretycznie wpada się raczej na rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
9: Wimbledon zacznie się w poniedziałek. A wracając do turnieju w Bad Homburg, pogromczyni Igi Świątek Emma Navarro też już odpadła. Amerykanka przegrała w trzeciej rundzie ze 105. na świecie Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 4-6 i 2-6.
1: Kursy walut.
2: I zaglądamy jeszcze do kantorów. Średni bieżący kurs euro 4,28 zł, dolar amerykański 3,76 zł, frank szwajcarski 4,65 zł i funt brytyjski 4,97 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 7 minut po godzinie 8, a jeżeli przejeżdżacie przez Zbierzch Cukrowni, uwaga, bo tam pożar garaży, informacje od naszego słuchacza Artura, facebookowy profil Radia Centrum, tu też możecie przekazywać informacje dotyczące tego, co dzieje się już od samego rana w regionie.
1: Od samego rana, Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A my wracamy do muzyki, 7 minut po 8. Boli.

0: 8 godzina wygląda fantastycznie, wspaniale. To jest chyba najpiękniejszy dzień roku szkolnego. 26 czerwca w kalendarzu. A w ogóle dzisiaj jest piękna data, bo gdybyście sobie to zapisali liczbowo 26.06.2026, to pięknie się składa.
1: Reklama.
2: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Reklama.

0: Taylor Swift. I knew you. Już 19,5 minuty po godzinie 8. Kto o poranku myśli o tym, żeby wyskoczyć do kina? Można z najmłodszymi. 16.50 dzisiaj. Minionki i straszydła, czyli szansa, żeby przedpremierowo zobaczyć fantastyczny film animowany i dobrze się bawić. I to będzie przeniesienie się także do Hollywood.
1: Teraz konkurs.
0: A jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to jeszcze Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego i Michael, czyli biograficzny film o Michaelu Jacksonie. No i to jest dramat produkcji amerykańsko-brytyjskiej, a jeszcze w weekend będą i seanse kawkowe. Będzie można także już poczuć powiew wakacji. 88 400 106 4, jeśli macie ochotę, to wybierzcie się do kina Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6. Tutaj podwójna wyjściówka czeka tutaj, czyli u mnie. Pamiętajcie też, że jeszcze w poniedziałek jest już taki ostatni w tym sezonie przed intensywnymi wakacjami poniedziałkowy klub filmowy i tutaj dramat pod tytułem Wielki Łuk. 88 400 106 4, podwójne zaproszenie do kina Centrum przy Łaziennej 6 czeka. Jeśli chodzi o seanse kino kawkowe, to tutaj jest szansa, żeby zobaczyć Michaela, czyli opowieść o Michaelu Jacksonie, w sobotę o godzinie 18 i film Zaproszenie w niedzielę o godzinie 17, więc to jest naprawdę fantastyczne zaproszenie do tego, żeby pojawić się w pięknych i przyjaznych murach kina Centrum przy Łaziennej 6. A poza tym obok kusi park miejski, więc wpadajcie.
1: Radio Centrum.

0: sam wiceminister rozwoju technologii zabrał w Kaliszu głos.
1: Tak, Michał Jaros gościł w Kaliszu i okolicy, a tematem rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Razem z nim Jarosław Urbaniak i Mariusz Witczak, czyli posłowie z regionu oraz kaliscy radni, wizytowali w różnego rodzaju zakładach, a więcej o tym już za kilka chwil.
0: 8.30, szczegóły od Dawida Nawrockiego.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
7: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei

0: Był tu przed chwilą w studiu z zapowiedzią informacji, już wrócił ze szczegółami, jest 8.30. Dawid Nawrocki, co w regionie południowej Wielkopolski, posłuchajmy.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wiceminister w Kaliszu mówił o szansach dla naszego regionu dzięki programowi SAFE, a w sporcie David Brembley odchodzi ze stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Potrzebujemy inżynierów, nie influencerów, przekonywał wczoraj w Kaliszu Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Tego dnia wspólnie z posłami Koalicji Obywatelskiej Jarosławem Urbaniakiem i Mariuszem Witczakiem oraz kaliskimi radnymi tego ugrupowania rozmawiał z przedsiębiorcami z regionu na temat szans ich rozwoju poprzez środki z programu SAFE. Jedną z firm, która może zyskać, jest WSK Kalisz.
3: Razem z senatorem Pekerzem, on wówczas był prezydentem Kalisza, ja byłem wówczas prezydentem Ostrowa, stworzyliśmy agromerację Kalisko-Ostrowską i cały czas podtrzymuję to, że szansa dla naszego regionu leży we współpracy Kalisza i Ostrowa, we współpracy całego regionu. WSK nie ma produktu końcowego, gotowego, więc SAFE-u bezpośrednio pieniędzy nie dostanie. Natomiast SAFE jest ogromną szansą dla WSK, ponieważ WSK może być dostarczycielem części do wielu produktów, na którym polskiej armii bardzo zależy.
2: Podkreśla Jarosław Urbaniak. Podobnego zdania jest Mariusz Witczak, który dodaje, że parlamentarzyści w miarę swoich możliwości wspierają lokalne firmy.
4: Prezes Nosal, z którym rozmawiałem, jest na końcówce negocjacji i z Tarnowem, i z Radomiem, ponieważ te dwie fabryki, tak jak pan poseł mówił, będą produkowały produkty, które będą sprzedawane jako rezultat produkcji, a WSK ma szansę być kooperantem i wykonywać pewne również zaawansowane technologicznie prace.
2: Potrzebujemy więcej inżynierów, a mniej influencerów, podkreślał Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, który dodał, że Polska musi wzmacniać przemysł.
5: To przemyśle tworzą się innowacje i mówiąc wprost, ten przemysł dzisiaj w Polsce jest bardzo potrzebny. Ten przemysł to też wykorzystanie go w tym podwójnym zastosowaniu i tym, które przechodzi z sektora obronnego do sektora cywilnego i tak jak w przypadku dronów, z sektora cywilnego do sektora obronnego. Dzisiaj potrzebujemy rozwijać polską gospodarkę, musi być infrastruktura, wtedy są nowe inwestycje, wtedy są nowe firmy.
2: Na zakończenie wiceminister Jaros podkreślił, że polskiemu rządowi zależy na tym, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali za granicę do fabryk przyszłości, tylko żeby te fabryki powstawały w Polsce.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: David Brembley po 3 latach spędzonych w Ostrowie żegna się ze Stalą. Koszykarza w swoim składzie widział dalej trener Andrzej Urban, ale nie doszedł on do porozumienia z władzami klubu w kwestiach finansowych i najprawdopodobniej zagra w ekipie Beniaminka z Bydgoszczy.
6: David Brembley to człowiek, który pozostanie na zawsze w pamięci ostrowskich kibiców, nie tylko z uwagi na koszykarskie wyczyny, ale przede wszystkim walkę, jaką stoczył po ciężkiej kontuzji, by wrócić do sportu i na boisko. W 2024 roku podczas play-offów ze Śląskiem Wrocław doznał poważnego urazu, po którym nastąpiły groźne komplikacje. Zagrożone było nawet życie koszykarza, który ostatecznie wrócił nie tylko do zdrowia, ale i do gry. Jego pierwszy mecz po ponad 650 dniach przerwy w marcu tego roku był wydarzeniem. Oczywiście Brembley daleki był od swojej optymalnej formy, ale starał się pomóc drużynie jak tylko mógł. Ostrów zawsze pozostanie dla mnie specjalnym miejscem, będzie drugim domem. Tyle emocji, które miałem tu okazję przeżyć. Rzadko spotyka się takie miejsce w karierze. W następnym sezonie mnie tutaj nie będzie, ale na pewno nie mówię do widzenia, a do zobaczenia, powiedział Brembley w poruszającym filmie w mediach społecznościowych, żegnając się z ostrowskim klubem. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 8.35, uspokojony ruch na drogach Kalisza i okolic. W samym Kaliszu jeszcze remont Stanczukowskiego. No to już w ramach przebudowy ulicy Dobrzeckiej Świętego Michała w Kaliszu. Pierwszy etap prac. Na razie poza jezdnią prowadzony, wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych, który łączy ulicę Dobrzecką z ulicą Korczak i przystanek autobusowy KLA. Remont z ulicy Sławickiej w toku, jest jednokierunkowa od Romańskiej do Celtyckiej. Nie ma wjazdu od strony Romańskiej. Remont Złotej również, to od ronda Żołnierzy Niezłomnych. Kolejowych do ulicy Długosza. Remont Krajowej 12 na trasie Kalisz-Opatówek potrwa jeszcze do końca roku i tutaj też również utrudnienia, zwężenie, ograniczenie prędkości i tu też będzie można zrobić przestój dłuższy lub krótszy w zależności od tego, jak traficie. Lepiej skorzystać z objazdu przez Tłokinie albo Szałę. Przez Szałę też nie zawsze jest szybciej. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa Klasztornej od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, przebudowa Leduchowskiego, to od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej. Do tej pory wymieniono sieć podziemnych rur, a teraz robotnicy układają chodniki i jak dobrze pójdzie, to może się okazać, że na przełomie lipca i sierpnia będą już trwać roboty związane z układaniem masy bitumicznej. Trzymamy kciuki, żeby to szło jak najlepiej. Krajowa droga nr 36 za Ostrowę w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkociny, wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna.
10: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
10: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Co trzeci wypadek w Polsce ma miejsce w ciągu 2 miesięcy wakacji, no więc uważajmy, bo teraz te wakacje się właśnie rozpoczną, a jeżeli chodzi o takie raporty, w latach 2023-2025 w lipcu i sierpniu doszło do blisko 13 tysięcy wypadków, zginęło w nich prawie 1100 osób, a niemal 15 tysięcy zostało rannych. Bezpiecznych, dobrych wyjazdów. 23 minuty do 9:00.

0: samego rana. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 19 minut pozostało do godziny 9. Przypominam o pożarze garażu w miejscowości Zbierzk, cukrownia, o czym wstępnie dzisiaj rano też sygnalizował nam słuchacz Radia Centrum Artur na facebookowym profilu Radia Centrum. I jak ustalił nasz reporter, na miejscu pracuje 7 jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Trwa dogaszanie. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Straty dopiero będą liczone.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Reklama.
4: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: I rok 1956, 70 lat kończy Mick Jones, który urodził się w Londynie, współzałożyciel, gitarzysta i wokalista grupy The Clash, odszedł od zespołu w 1983 roku. Z formacji The Clash, Should I Stay or Should I Go?

Przed nami kolejne data i miejsce w kalendarzu muzycznym z 26 czerwca. Przenosimy się z Londynu do Kalifornii i do roku 1958. Wtedy urodził się Chris Isaak, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i też aktor. A jeśli chodzi o połączenie muzyki z aktorstwem, z filmem, jego największy przebój to wykorzystana w obrazie Davida Lyncha Dzikość serca piosenka Wicked Game. A my teraz sięgamy po utwór z albumu sprzed 40 lat. Chris Isaak, Lie to Me.

0: żeby całą noc stać w kolejce. Ja kocham kwiaty, ale myślałam, że o tej porze to kwiat paproci jest bardziej w cenie.
1: No, jak widać, niektórzy lubią powąchać kwiat, który wydziela zapach padliny. Tym bardziej, że okazja jest jedna na kilka lat, bo to ten kwiat kwitnie raz na 6-7 lat, więc mieszkańcy Wrocławia i regionu bardzo chętnie stoją w kolejkach, tak jak powiedziałaś, od wieczora po całą noc.
0: Połączyć to z upałem to naprawdę jest poświęcenie. A to wszystko we Wrocławiu, o tym powiemy w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
6: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
3: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 24 stopnie już teraz o poranku, a w ciągu dnia nawet do 33 w miejscach, w których dzisiaj będzie się znajdować, to uważajcie bardzo intensywnie i upalnie. Dzisiaj temperatura minimalna w nocy od 16 do 20 stopni. Biometr niekorzystny przechodzi właśnie z korzystnego na takim gorszy. Ciśnienie wysokie i będzie się lekko wahać. Wiatr dzisiaj z kierunków północnych, głównie z północy i z północnego zachodu, a za sprawą afrykańskiej blokady wyżowej napływa do nas gorące powietrze z zachodniej części Sahary.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 9. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Piekielne upały coraz bliżej. Sprawdzimy, czy oszczędzą polski biegun zimna. Potem o stanie zdrowia poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju i kolejki do śmierdzącego kwiata. Marcin Krzemiński. Piekielny układ omega coraz bliżej Polski. W weekend temperatury dojdą nawet do 40 stopni, a my odwiedzamy miasteczko Płaska na pograniczu Pojezierza Augustowskiego i Suwalszczyzny. To tu teoretycznie zaczyna się tak zwany polski biegun zimna, ale i tu w weekend będzie powyżej 30 stopni. To nienormalne, mówią mieszkańcy.
4: W niedzielę ponoć ma być najcieplej. Do 40 stopni, 35-37. Zapowiadają.
3: Już teraz termometry w Płasce pokazują 24 stopnie. Dodam, że w poniedziałek Suwałki, czyli stolica polskiego bieguna zimna, może być jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Kolejne badania przechodzą dziś ranni w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek zaatakował wieczorem ordynatora, pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Został obezwładniony przez personel i zatrzymany przez policję. Najgorzej ranna pielęgniarka z urazem ręki spędziła noc na obserwacji. W cięższym, ale stabilnym stanie są ordynator i dwie pacjentki. Mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna z osób została zraniona także w szyję. Sprawca spędził noc w areszcie. Służby nie informują, jakie mogły być motywy ataku. Ministerstwo Zdrowia potępiło zdarzenie i zadeklarowało gotowość do udzielenia szpitalowi wszelkiego niezbędnego wsparcia. Po jednym torze i z prędkością około 50 km na godzinę. Niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniami ruch kolejowy w Białośliwiu w Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj bokiem zderzyły się dwa pociągi, którymi jechało około 200 osób. Poszkodowanych zostało 11, troje przewieziono do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W nocy zakończono oględziny miejsca wypadku. Teraz trzeba z trasy usunąć wykolejone pociągi i naprawić tor. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, niebezpieczne wyprzedzenie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Kolejki od wieczora przez całą noc do poranka, by poczuć najbardziej śmierdzący kwiat świata. Tak to wygląda przed Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu, gdzie przekwita już dziwidło olbrzymie. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, raz na 6-7 lat, stąd chętnych do jego zobaczenia i poczucia nie zabrakło. Olbrzymi kwiat wydziela zapach padliny, żeby przyciągnąć owady.
5: Nie czuć. Jestem zawiedziony.
6: Ja czuję trochę mięsko zgniłe.
7: Dziwnie tu pachnie trochę, ale sama roślinka. Kwiatek, patyk.
8: Mały kwiatek,
9: spory kwiatek.
7: Śmierdzi, mucha przyleciała.
9: Bardzo dobrze.
7: Warto. No to kwitnie raz na ileś lat, no można zarwać nockę.
3: Opowiadali mieszkańcy Wrocławia.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie E, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia w grupie F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. A dziś hitowe starcie w grupie I. Po dwóch efektownych wygranych Francja i Norwegia zagrają ze sobą. Będzie to też pojedynek Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda, obaj strzelili już po 4 gole. Choć nastroje we francuskiej ekipie nie są za dobre, bo trener Didier Deschamps wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik trójkolorowych Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich, oczywiście najbardziej dla trenera, ale też dla nas. Staraliśmy się, aby wszystko przebiegało jak najnormalniej, choć wiemy doskonale, że ta sytuacja normalna nie jest. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje przekazał również trener Norwegów Ståle Solbakken, mający świadomość, że za Francją przemawia ogromne doświadczenie na dużych turniejach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z wywalczenia 6 punktów. Francja też ma na koncie komplet, ale uważam, że możemy się od nich wiele nauczyć. Oni byli w takiej sytuacji już wielokrotnie. Na ostatnich dwóch mundialach potrafili podejść do trzeciego meczu grupowego w taki sposób, by dać odpocząć niektórym zawodnikom lub zagrać nieco inaczej, co przyniosło im korzyści. W drugim meczu w tej grupie, pożegnalnym dla obu ekip, Senegal zagra z Irakiem. W grupie G Egipt zmierzy się z Iranem, a Belgia z Nową Zelandią, a w grupie H Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj z Hiszpanią. Kolejny mecz, kolejny tiebreak, kolejne zwycięstwo. W drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach Polacy pokonali Turcję 3-2. Jutro mecz z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Reprezentacja Polski koszykarzy w zamkniętym dla kibiców i mediów sparingu w Krakowie pokonała Finlandię, czwartą drużynę ostatniego Eurobasketu 92-87. Obydwa zespoły przygotowują się do lipcowych meczów eliminacji Mistrzostw Świata, choć Polacy mają już pewny awans do kolejnego etapu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 9. Co tu za dobre wieści jeszcze są? Bardzo dobre wieści. Koniec zajęć w szkołach, czyli koniec roku szkolnego. Jest piątek, czyli za chwilę jest już weekend. Za chwilę są już wakacje. 26 czerwca w kalendarzu i Światowy Dzień Chłodnictwa. To też cieszy, bo przy tych upałach zapowiadanych właśnie dzisiaj nawiązanie do urodzin Lorda Kelvina, XIX-wiecznego fizyka, który opisał termodynamikę rządzącą każdą lodówką. To jest naprawdę coś fantastycznego. No jeszcze i klimatyzator tu się kłania i pompa ciepła. No to jednym słowem, coś z tych rzeczy na pewno dzisiaj będzie bardzo potrzebne.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas.

0: Niekwestionowany król popu Michael Jackson. Jego historia, filmowa opowieść o życiu jest w kinie Centrum przy Łaziennej 6. Już w najbliższym czasie będzie można zobaczyć także seans kawiarniany Kino Kawka w sobotę o godzinie 18. Ten film jest bardzo intrygujący również z tego powodu, że w rolę tytułową wcielił się bratanek Michaela Jacksona, również piosenkarz, tancerz i aktor. Sam wydał swój singiel, pierwszy singiel w 2019 roku. No i będziemy mogli sprawdzić, jak ta historia Michaela właśnie też przywołuje jego najsłynniejsze występy z początków solowej kariery. Będzie można również posłuchać muzyki, bo to wszystko oczywiście podczas tego seansu. Michael w kinie Centrum przy Łaziennej 6, cks.kalisz.pl, tutaj repertuar.
1: Warto się wybrać.

0: jeszcze nas.
1: Upragniony moment w szkołach.
2: Tak, dla kaliskich uczniów, których jest prawie 17 tysięcy, za nimi 299 dni kalendarzowych roku szkolnego, już za chwilę wakacje, a więcej już za kilka chwil.
1: 9.30, szczegóły od Dawida Nawrockiego.
3: Reklama.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz, tradycja i jakość.
5: Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa, masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę, Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
6: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
3: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Luizą Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Kaliskiego Sanepidu porozmawiamy o stanie kaliskich kąpielisk, badaniach sanitarnych i zagrożeniach podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla Ciebie.

0: To już chyba koniec. Bob Dylan za nami. Jest mała przerwa w muzyce po to, żeby sprawdzić, co w regionie. O tym opowie Dawid Nawrocki. 9:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spór o pieniądze na ostrowski sport, kaliski koniec roku szkolnego w liczbach, a w sporcie lekkoatletyczne zmagania.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejny ostry spór między większością w Radzie Miejskiej i prezydent miasta dotyczył finansowania ostrowskiego sportu. Po tym jak opozycyjna część Rady nie zgodziła się na kolejne 1,5 miliona złotych na sport zawodowy, prezydent Beata Klimek zarzuciła im osobiste i polityczne motywacje, a także torpedowanie zawodowego sportu. Sprawa budzi duże emocje nie tylko w środowisku sportowców i działaczy, ale również kibiców.
3: Wszystko zaczęło się, gdy podczas sesji absolutoryjnej radni odrzucili głosami opozycji autopoprawkę prezydenta zabezpieczającą kolejne pieniądze na dofinansowanie ostrowskich klubów sportowych. Prezydent Beata Klimek zarzuciła wtedy opozycyjnej części rady uprawianie brutalnej polityki, kierowanie się osobistymi urazami i nienawistną niechęcią wobec niej. Zdaniem prezydenta Ostrowa radni mieli zabrać z budżetu pieniądze na sport z pełną premedytacją, niszcząc w ten sposób sport seniorski, a nawet wyśmiewając na komisjach ostatnie sukcesy ostrowskich sportowców. Zupełnie inaczej widzi jednak problem grupa radnych, do których kierowane były te zarzuty.
4: Mówienie, że radni zabrali jakiekolwiek pieniądze ze sportu, jest nieprawdziwe. Na sport w tym roku pani prezydent wiedziała, że ma przeznaczone 6 milionów złotych i nagle ni z gruchy, ni z pietruchy pojawia się kolejna propozycja, żebyśmy przegłosowali 1 500 000 i teraz jest raban. Nie można dawać się szantażować. Dzieci i młodzież powinny być dofinansowane, a kluby na początku roku powinny wiedzieć, jaką kwotą dysponują na cały rok, bo tylko tak można wtedy solidnie i dobrze planować i pracować.
3: Powiedziała Radiu Centrum Sylwia Nowicka, przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Nowicka podkreśla, że system finansowania sportu zawodowego w Ostrowie od lat jest nietransparentny i niesprawiedliwy. Dlatego powołano specjalny zespół złożony z przedstawicieli prezydenta miasta, Rady Miejskiej oraz środowiska sportowego, którego zadaniem będzie wypracowanie nowych zasad finansowania sportu w Ostrowie. Radni chcą się również spotkać z klubami prowadzącymi szkolenie młodzieży. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Ostatni dzień szkoły dla 16 810 uczniów w Kaliszu, za nimi 299 dni kalendarzowych roku szkolnego 25-26. W tym czasie mieli 188 dni nauki oraz 111 dni ustawowo wolnych od zajęć. To weekendy, ferie i święta.
5: Za chwilę pewnie wybrzmi ostatni dzwonek w szkołach. Rozdane zostaną świadectwa ukończenia poszczególnych etapów edukacyjnych poszczególnych klas. Zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych dzieci rozpoczną wakacje. W sumie 47 placówek, które podległych są miastu Kalisz, w tym MDK i szkoły ponadpodstawowe. 5 liceów, 1 7 LO i szkoły ponadpodstawowe zawodowe. W tym 13 przedszkoli. Przedszkola pracują jeszcze częściowo we wakacje.
2: Powiedziała Radio Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. W wakacje jedynie pełną parą pracuje podległa miastu poradnia pedagogiczno-psychologiczna. W 24 szkołach podstawowych, w tym specjalnych prowadzonych przez miasto Kalisz, wakacje rozpocznie 7829 uczniów. W 14 szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych prowadzonych przez samorząd, wakacje rozpocznie 6919 dzieci. Dodatkowo wakacje rozpocznie 459 uczniów ze szkół podstawowych niepublicznych i 1603 uczniów ze szkół średnich niepublicznych, a wakacje potrwają 66 dni i zakończą się w poniedziałek 31 sierpnia. Wyjątkowa okazja, by na żywo zobaczyć ogólnopolskie zmagania lekkoatletów w Ostrowie. Wszystko za sprawą otwartych Mistrzostw Ostrowa Wielkopolskiego w lekkiej atletyce, jakie w sobotę odbędą się na stadionie przy ulicy Kusocińskiego. To pierwszy tego typu meeting lekkoatletyczny z udziałem sportowców z całej Polski na zmodernizowanym obiekcie. Rywalizować będą młodsze roczniki, a także starsi lekkoatleci, reprezentanci Polski czy medaliści Mistrzostw Kraju, o czym Radiu Centrum powiedział trener i prezes KS Stal LA Ostrów Marek Walczak.
6: To będzie wielkie święto lekkoatletyki. Impreza, można powiedzieć, całodniowa. Rozpocznie się o godzinie 11.30 konkurencjami dla dzieci U12, U14, w biegach na 60 metrów, skoków dal, skok z wyż. W tym czasie odbędzie się to ze względów logistycznych oszczep, no bezpieczeństwa chociażby. Następnie będzie przerwa około pół godziny i o godzinie 14.40 będzie oficjalne otwarcie imprezy i rozpocznie się ta główna część.
2: Wśród najbardziej znanych nazwisk pojawi się m.in. sprinter Łukasz Żok. Będą także reprezentanci KS Stal LA Ostrów. Zabraknie niestety kilku kontuzjowanych gwiazd ostrowskiej królowej sportu, a Dawid Grzonka i Emilia Twardowska tego samego dnia w Opolu będą reprezentować Polskę w meczu międzypaństwowym do lat 23.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 10.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lease. Kalisz, ulica Poznańska 24.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: Też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Album z roku 1978 wcale nie skrzypi, bo jest bardzo na czasie i energetyczny. Van Halen i I'm Talking About Love.

0: 5 minut do godziny 10, za pasem wakacje, bez papierka nie polecisz.
1: Tak, no i raczej bez niedojrzałych żartów, że ma się bombę w bagażu, to też raczej nie polecimy nigdzie, chyba że do aresztu, więc lepiej przeanalizować, jak się zachowywać na lotnisku.
0: A o tym przypomnimy jeszcze w wiadomościach o 10 na antenie Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
8: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
9: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
8: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
10: Nowoczesne usługi publiczne bliżej mieszkańców. Realizacja projektu Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Koźmin Wielkopolski pozwoliła na zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań administracji publicznej, dzięki czemu sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez internet, czyli szybciej, wygodniej i z większą skutecznością. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Reklama.
11: Dzień dobry.

0: Centrum. Gra muzyka.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Pogoda na dziś.
2: Już 25 stopni na subkurtenci, a na termometrach zobaczymy dzisiaj nawet do 33 upalnie, więc warto dzisiaj ograniczyć wyjścia w godzinach, kiedy ten upał będzie najintensywniejszy. Dzisiaj temperatura minimalna w nocy od 16 do 20 stopni. Dzisiaj, jeśli chodzi o zachmurzenie, to tylko małe albo niebo bezchmurne w większej części dnia. A za sprawą afrykańskiej blokady wyżowej napływa do nas gorące powietrze z zachodniej części Sahary. Z kierunków północnych wiatr wieje słabo.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 10. Radio
0: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Upały w Polsce wpływają na lokalizację ważnych uroczystości. Ponad 230 ofiar są nowe dane o trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ruszają wakacyjne podróże. Przypomnimy, czego nie należy robić na lotnisku. Marcin Krzemiński. Niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami pogodowymi przed upałami i są to głównie alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Dziś najcieplej ma być na zachodzie nawet 34 stopnie, a to i tak jeszcze łagodna wartość, bo w niedzielę termometry mogą tam pokazać 40. Ze względu na upał niedzielne obchody rocznicy czerwca 56 w Poznaniu zostały przeniesione z niezacienionego placu Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej auli uniwersyteckiej.
4: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
3: Tłumaczy wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. W uroczystościach udział weźmie prezydent Karol Nawrocki z małżonką, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Był pod wpływem narkotyków 19-letni nożownik, który zaatakował wczoraj w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie są wyniki wstępnych badań, które przekazała właśnie policja. W ataku poszkodowane zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Pielęgniarka doznała tylko urazu ręki. Pozostałe osoby mają rany kłute, głównie klatki piersiowej. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało nie mniej niż 4300 osób. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
5: Akcje ratunkowe trwają. W Caracas i nadmorskim La Guaira, jak donosi BBC, wciąż słychać ludzi wołających o pomoc spod gruzów zawalonych budynków. Pomoc do Wenezueli płynie z całego świata. Gotowość wsparcia wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przejęliśmy Wenezuelę w niespełna jeden dzień. Ropa płynie, świetnie się z nimi dogadujemy. Swoją drogą zamierzamy im pomóc w związku z tym potężnym trzęsieniem ziemi. Wstrząsy w Wenezueli nastąpiły w środę wieczorem. Pierwsze trzęsienie miało magnitudę ponad 7. Kilkadziesiąt sekund później nastąpił jeszcze silniejszy wstrząs.
3: Amerykańscy sejsmolodzy przekazali, że były to najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Ma pan elektronikę w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym. Mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
6: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych.
3: Straż graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Co tam legitymacja szkolna? Dziś najważniejsze jest świadectwo. Ten papier. 4 minuty po godzinie 10. Koniec zajęć w szkołach. Dzisiaj koniec roku szkolnego. Piątek, 26 czerwca. Jak zaglądaliście, kiedy się rozpocznie? No dobra, nie będziemy. Ale no będzie trochę długi tydzień ten po wakacjach. Na razie jeszcze przed nami sporo lata. Intensywnie dzisiaj upalnie, więc weźcie pod uwagę, jeżeli będziecie świętować już ten koniec roku i początek wakacji, żeby troszeczkę uważać na tym, ile czasu spędzamy dzisiaj na zewnątrz i byle tylko nie w takich intensywnych miejscach nasłonecznionych. Warto przebywać w cieniu. No i pomyśleć o tym, jak sobie te wakacje dobrze zaplanować. Życzymy Wam jak najpiękniejszej pogody.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas. O 21.30 na finał wieczoru wkracza Black.

0: Jaki to piękny czas, kwadrans po dziesiątej.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: Najpiękniejszy czas dla tych, którzy mają wakacje. Polscy uczniowie mają 9 tygodni letniej przerwy, a najkrócej w Europie odpoczywają dzieci między innymi z Niemiec. Rekordowe 14 tygodni wolnego mają uczniowie we Włoszech. Długość letniej przerwy w naszym kraju sytuuje nas na pośrodku europejskiej stawki. Blisko nas są Czechy, Słowacja, Szwecja, Finlandia, Litwa również mają ten podobny czas odpoczynku. Słowenia, Francja, Luksemburg, Belgia i Cypr, no ale gdybyście chcieli się przenieść do Włoch, to tam by było najfajniej. 14 tygodni wolnego. Najwięcej tygodni również w Portugalii, Irlandii, Grecji, Bułgarii, Łotwie i Malcie. No, pozostaje nam jedynie to, że możemy sobie tam w wakacje pojechać. No i zawsze coś.
2: I gra muzyka.

0: kąpieliskach i o bezpieczeństwie sanitarnym podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Już o 10.30 naszym gościem będzie Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Wody Inspekcji Sanitarnej w Kaliszu. To kolejny odcinek publicystycznego cyklu Tak się mówi na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
2: Reklama.

0: Minęła 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pani Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Inspekcji Sanitarnej w Kaliszu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Luizo, pozwoliłem sobie zaprosić panią do nas, bo zbliża się ten okres wakacyjny typowo, a państwo jako stacja sanitarna epidemiologiczna w Kaliszu zajmujecie się też badaniem kąpielisk i badaniem wody. Ile mamy takich kąpielisk, którymi się zajmujecie?
3: W tej chwili w powiecie kaliskim jest jedno właściwie kąpielisko, kąpielisko Brzeziny. No i ono jest regularnie i przez nas, i poprzez wewnętrzną kontrolę nadzorowane w okresie właśnie letnim.
2: A co z Morowańcem i Strzałę? Bo to też były takie popularne dosyć kąpieliska.
3: No Szałę, no wiadomo, że po pierwsze, że zakwity tam są, że ta woda nie jest do końca dobrej jakości. No i też nie zostało zgłoszone, więc my nie możemy badać tego kąpieliska, skoro nie wiemy, jak to wygląda formalnie, tak? I to samo jest z Murowańcem.
2: Mówimy o tym badaniu stanu wód. Jak to wygląda mniej więcej?
3: Jakie badania robimy? No przede wszystkim Escherichia coli, enterokoki kałowe. W kąpieliskach wykonujemy takie badanie. I to badanie jest wykonywane raz na początku sezonu przez inspekcję sanitarną, a potem poprzez wewnętrzną kontrolę właściciel, gospodarz tego kąpieliska wykonuje badanie i nam przekazuje informacje czy sprawozdania z badań, czy jest to kąpielisko dobre.
2: Jak ujawnimy te bakterie, bo to są bakterie w tych kąpieliskach, no to raczej jest źle, tak?
3: To raczej źle, podejmuje wtedy inspekcja sanitarna, nadzór higieny komunalnej, działania, żeby to kąpielisko zamknąć albo wstrzymać do poprawy jakości, no bo wiadomo też na jakość tej wody wpływa temperatura powietrza, nasłonecznienie, no jeżeli mamy ciepło, no to większa ilość osób się kąpie i te wszystkie rzeczy są wtedy, no dochodzi i do zakwitów sinic i dochodzi też do zanieczyszczenia właśnie typu kałowego, tak?
2: Bo te bakterie, o których mówiliśmy, to są bakterie stricte kałowe.
3: Tak.
2: I skąd one się biorą w sumie w tej wodzie?
3: No zanieczyszczenie przede wszystkim jakichś tam komunalnych spływów z pól, no i też no, przez nas wnoszone są do tej wody.
2: No mówiliśmy o tych sinicach i glonach, o tych zakwitach. Mhm. Mówi się o tym, że one są niebezpieczne, ale może fajnie by było przybliżyć naszym słuchaczom, dlaczego one są niebezpieczne.
3: No sinice wytwarzają toksyny. Toksyny sinicowe są bardzo niebezpieczne, ponieważ mamy kilka rodzajów tych toksyn, chociażby hepatotoksyny, neurotoksyny i te dermatotoksyny. I te sinice podczas rozpadu wyrzucają do wody te toksyny. No i my kąpiąc się dermatotoksyny, więc będziemy mieli jakieś tam dermatologiczne, skórne zmiany, chociażby pokrzywka, chociażby jakiś rumień. Neurotoksyny działają na układ nerwowy, ale też mamy hepatotoksyny, które działają na wątrobę. I teraz tak, możemy się tymi toksynami zatruć poprzez napicie się tej wody, chociażby tak normalnie podczas pływania, ale też poprzez jedzenie ryb i owoców morza pochodzących z takich kąpielisk czy mórz. Tak, bo to nie tylko sinice się gromadzą w kąpieliskach, ale także w morzach i w słodkich wodach. Także no to jest niebezpieczne. Niebezpieczna jest także temperatura, która sprzyja zakwitom tych sinic. Temperatura około 32 stopni powoduje to, że te sinice się bardzo szybko rozmnażają i podczas rozpadu czy mechanicznego, czy pod wpływem temperatury, one uwalniają te toksyny, więc no tutaj jest niebezpieczeństwo. A jak wygląda zatrucie takimi toksynami? No właściwie tak normalnie jak objawy żołądkowo-jelitowe, czy tam poparzenia słoneczne, bo też występuje temperatura, też występują jakieś wymioty i biegunka, więc no można by powiedzieć, że objawy udaru, poparzenia słonecznego, a często to jest właśnie spowodowane toksynami.
2: Bo często obrażamy się na to, że jest zakwit siniec, nie możemy wtedy wchodzić i to właśnie też z tego powodu, że one wydzielają te toksyny do wody i to jest po prostu bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia.
3: Tak, dokładnie, a najbardziej niebezpieczne jest dla małych dzieci, dla osób starszych, dla osób chorujących z przewlekłymi chorobami, bo no one są bardziej narażone na te wszystkie zewnętrzne bodźce, tak? Te toksyny to po prostu wtedy mają pole do popisu.
2: Jak rozpoznać, że doszło do takiego zakwitu tych siniec?
3: No wydaje się, że to jest niemożliwe do rozpoznania. No już taki naprawdę bardzo, bardzo ewidentny zakwit, no to są powstanie tej piany, takie smugi pływające. Wydaje się, że to są glony pływające. Właśnie to są sinice. I one są często spychane gdzieś tam właśnie do brzegów, gdzieś w jakieś zakamarki. Ale też te sinice pływają w toni wodnej, ponieważ one się unoszą. One posiadają takie wakuole, które powietrzne, takie, które właśnie powodują, że się unoszą. I na początku wydaje się, a to są jakieś pyłki z drzew. Nie, to już są sinice. To są sinice, które ta woda się taka wydaje tłustawa trochę, które właśnie już mogą się rozpadać, mogą uwalniać te toksyny.
2: No a jak jest tych sinic dużo, to też powodują, że no, umierają chyba zwierzęta w tych wodach.
3: Tak, tak, ponieważ sinice odżywiają się jak gdyby tlenem i azotem i no, powodują to, że ich jest taka duża ilość, że tworzą przyduchę, czyli nie dopuszczają powietrza, tlenu do wody. No i przez to rybki, które pływały w danym zbiorniku, często no, śnią, tak? Są śnięte i tam odwracają się do góry brzuszkami i no nie jest to przyjemny widok. Do tego jeszcze zapach, taki bardzo kałowy ten zapach takich glonów, takich przetrawionych jakichś, to jak już jest taki naprawdę mocny zakwit.
2: To może na sam koniec jeszcze powiemy coś o takich wyjazdach na wieś, bo tam możemy korzystać z wody już nie pitnej, ale z takiej wyciąganej ze studni normalnie. No właśnie, już niepitna jest ta woda.
3: No właśnie, już niepitna jest woda ze studni kopanych. Często właśnie pojawiają się te studnie na wsiach. No oczywiście one są nieprzebadane, bo my jako inspekcja sanitarna nie nadzorujemy tej wody, bo to są studnie przydomowe. Każdy sobie gdzieś tam kopał w tych wcześniejszych latach, żeby mieć wodę. Natomiast teraz większość wsi jest już zwodociągowana. Ale te studnie są nieprzebadane, a mieszkańcy wsi używają jej. I używają, często też podłączają do domu, często używają tylko jako wodę do picia, bo zimna jest, bo krystaliczna jest. A okazuje się, że w tej wodzie jest dużo niebezpiecznych związków chemicznych, które wpływają na nasz organizm. No i też właśnie tutaj, jak zbliżają się wakacje, dzieci jadą do babci na wieś i babcia właśnie proponuje im taką zimną, czystą wodę ze studni. Przy czym ta woda okazuje się, że ma związki azotowe, które są bardzo niebezpieczne dla dzieci, ponieważ łączą się z hemoglobiną, tworząc methemoglobinę, która wtedy jest niezdolna do przenoszenia tlenu. I może dojść do jakichś tam ciśnienia, utraty przytomności, no już w takich naprawdę ciężkich przypadkach śmierci. Najbardziej niebezpieczne jest dla takich małych dzieci poniżej 6 miesiąca życia, ponieważ ten organizm jest mniejszy i tej wody po prostu potrzebuje też inną ilość.
2: I przygotowanie takiej wody no nic nie da.
3: Nic nie da. Związki azotowe są bardzo trudne do usunięcia, nawet filtry żadne nie pomagają. Jest to proces bardzo drogi, żeby usunąć te związki i jest no, bardzo kosztowny.
2: No i to chyba pozostaje na sam koniec życzyć wszystkim takiego zdroworozsądkowego podejścia do wody i zdrowia.
3: Bezpiecznych wakacji nad zbiornikami wodnymi.
2: Dziękuję pani bardzo. Moim i państwa gościem była pani Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Inspekcji Sanitarnej w Kaliszu. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Radio Centrum.
1: Tak się mówi i tak się słucha.
0: A gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy i wątków, już niedługo znajdziecie ją na facebookowym profilu Radio Centrum i na RCFM w zakładce podcasty.
1: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
7: Gastorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Reklama.

0: Polskie pociągi zdecydowanie nie przybywają na czas, nie spieszą się, ale ten jest nieśpieszny z nazwy i warto go zobaczyć. Po raz kolejny przyjedzie przez Opatówek i to 2 dni z rzędu, zatrzyma się też w Kaliszu. 26, czyli dzisiaj, 14.06, wpadajcie, jeśli będzie taka okazja. I 27, 16.13, po to, żeby zobaczyć.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Facebookowy radio, profil Radia Centrum, tu szczegóły, jeśli chodzi o ten rozkład. A jaki rozkład na najbliższy czas na antenie Radia Centrum? Wiadomości z kraju ze świata o 11.00 będzie między innymi o wakacjach. O wakacjach zdecydowanie. A jeżeli chodzi o mnie, to ja już mam chwilę wolnego. Marzenna Forysiak za moment już na antenie Radia Centrum. Do usłyszenia. Pa!

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24.pl.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Jak to brzmi, afrykańska blokada wieżowa, układ Omega. No właśnie to te rzeczy sprawiają, że płynie do nas gorące powietrze prosto z zachodniej części Sahary, w związku z tym jest gorąco. Dziś maksymalnie w regionie do 33 stopni, do tego piękne, bezchmurne niebo, i że już pojawią się chmury, to będzie to zachmurzenie małe. Wiatr słaby z kierunków północnych, północny i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Za chwilę o stanie poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Potem upały odchodzą z Francji i przybywają do Polski. Będzie też o najstarszym w historii trenerze na mundialu. Marcin Krzemiński. Noc minęła spokojnie. Stan rannych osób po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, mówi dyrekcja placówki. Wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym 19-latek zaatakował nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
5: Nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony.
4: Mówi o stanie poszkodowanych Artur Ploch, lekarz prowadzący ze szpitala w Jastrzębiu. Jak podała policja, w chwili ataku w szpitalu 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających. Przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Nie wiadomo, kiedy usłyszy zarzuty. Upały nadal we Francji. 2/3 terytorium kraju pozostaje w strefie wysokich temperatur. Dobra informacja jest taka, że od zachodu stopniowo napływa ochłodzenie, ale w większości kraju nadal jest upalnie. Wiele osób wypoczywa nad wodą, nie wszyscy robią to rozważnie i dlatego w ostatnich dniach odnotowano we Francji 55 utonięć. Po południu francuski rząd zbierze się na kolejnym spotkaniu antykryzysowym. Francję upały opuszczają, ale zagoszczą w Polsce. W weekend miejscami termometry mogą pokazać około 40 stopni w cieniu. Dziś maksymalnie 34 na zachodzie i w niemal całym kraju alerty pogodowe, głównie drugiego stopnia. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
6: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki poproszą nas o pomoc przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
4: Podkreśla prezes Enei Grzegorz Kinelski. Uczniowie kończą dziś rok szkolny i ruszają na wakacje. Nauczyciele przypominają, że wolnego jeszcze nie mają. Przez całe wakacje czekają nas mniejsze i większe prace, mówi wicedyrektorka jednej z lubelskich podstawówek Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
7: To jest porządkowanie dokumentacji, sprawdzanie bieżącej dokumentacji z całego roku szkolnego, odpowiadanie na mail, przygotowywanie nowego roku szkolnego, planu lekcji, korygowanie arkusza. Praca żmudna, ale no już można powiedzieć, że w ciszy i spokoju.
4: Rok szkolny kończy dziś w sumie prawie 5 milionów uczniów i prawie 710 tysięcy nauczycieli. Holenderski selekcjoner Curaçao Dick Advocaat wyśrubował swój rekord w klasyfikacji najstarszych trenerów w historii piłkarskich mistrzostw świata. Podczas przegranego niestety meczu grupy E z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Filadelfii miał dokładnie 78 lat i 271 dni. Jego zespół odpadł po fazie grupowej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kolejny przykład na to, że wiek to po prostu tylko jakaś tam liczba. 3,5 minuty po 11. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.

0: 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.

0: Kalendarz piątek, 26 czerwca, to oznacza jedno, początek wakacji. Dziś, po raz ostatni, przed letnią przerwą szkolne dzwonki wybrzmią, albo już nawet wybrzmiały dla uczniów, a przed nimi dwa miesiące odpoczynku, podróży, no i przygód. No, tak się złożyło w ten upalny dzień, że obchodzimy dziś również Światowy Dzień Chłodnictwa. No patrząc na temperaturę na termometrze za oknem, no trudno lepszą datę. No niezależnie od tego, czy wybieracie lody, klimatyzację, czy dzień pod drzewem, życzę Wam znalezienia przyjemnego chłodu i no, bardzo fajnego, takiego pełnego przygód startu wakacji.
1: I gra muzyka.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: zanim spadnie deszcz.
1: Reklama.
2: Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę, Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, ale ja

0: Województwa Wielkopolskiego.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Noc świętojańska w Opatówku, noc kupały w Dobrzycy. Na tę imprezę będziemy zapraszać w wiadomościach o 11.30.

0: 11.30, przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Utonął 63-latek, za chwilę szczegóły, w tym serwisie także zaproszenia do Opatówka i Dobrzycy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragedia na stawie w Torzyńcu w powiecie ostrzeszowskim. Utonął mężczyzna. Do tej tragedii doszło w dzisiejszy poranek.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 63-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego przebywał rekreacyjnie nad stawem. Mężczyzna został zauważony w wodzie przez właściciela stawu, który niezwłocznie powiadomił służby ratunkowe. Zespół ratownictwa medycznego podjął resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować.
2: Powiedziała Radio Centrum młodsza aspirant Eliza Rybczak, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają mundurowi z Ostrzeszowa.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Zmieniamy temat. Już jutro odbędzie się Noc Świętojańska w Opatówku. Organizatorzy przewidzieli tego dnia wiele atrakcji.
4: Noc Kupały obchodzona zawsze była w okolicach letniego przesilenia. To dawne słowiańskie święto. Potem, w czasach chrześcijańskich, zaadoptowano je na Noc Świętojańską, obchodzoną zawsze w okolicach Wigilii Świętego Jana Chrzciciela. I my również chcemy kultywować te dawne zwyczaje, a w programie zaplanowaliśmy spektakl Od Ziarenka do Dębu, występ zespołu śpiewaczego, oczywiście tradycyjne puszczanie wianków na wodzie, ognisko świętojańskie, wspólny poczęstunek i na koniec przedstawienie Teatru Ognia Etno. Serdecznie zapraszamy.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Paweł Figiel, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku. Początek o 20:00 przy stawach w Opatówku.
1: Warto się wybrać.
2: Jutro do parku przy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, który ponownie zamieni się w miejsce pełne muzyki, tradycji i ognia. Przed nami Dobrzycka Noc Kupały 2026, organizowana przez Gminne Centrum Kultury oraz Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
5: Noc Kupały w Dobrzycy rozpocznie się o godzinie 17:00 finałem ogólnopolskich konfrontacji muzycznych osób z niepełnosprawnościami. Wieczorem na scenie wystąpią grupa taneczna Show Dance, o 20:30 zespół The Postman z największymi przebojami The Beatles, a o 22:00 rockowy zespół Monroe. Tradycyjnie nie zabraknie puszczania wianków na stawie, a finałem wieczoru będzie widowiskowy Teatr Ognia. Na uczestników imprezy czekają również dodatkowe atrakcje, konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, rodzinna gra terenowa Szukanie skarbu pod kwiatem paproci, a w pałacu wystawa poświęcona Tadeuszowi Kościuszce. W związku z Nocą Kupały zmieniają się godziny otwarcia Muzeum Ziemiaństwa. Pałac będzie można zwiedzać w sobotę od 12:30 do 20:30, a od godziny 19:00 wstęp będzie bezpłatny. Organizatorzy imprezy zapraszają wszystkich mieszkańców Dobrzycy, ale też gości do wspólnego świętowania najkrótszej nocy w roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut, godzina 12:00.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
9: Radio Centrum.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: Już za chwilę będę mówić dzieci z oddziałów szkolno-przedszkolnych przy Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka w bieganinie. A temat, jeżeli chodzi o porę, to jedyny słuszny.
2: Jakie macie najfajniejsze pomysły na spędzenie czasu w wakacje oczywiście?
3: Ja chyba będę miała plany wyjechać nad morze do Międzyzdroi.
4: Może jeszcze jeździć na basen, bawić się, zjeżdżać i pływać.
5: My może pojedziemy w góry, albo ja sobie uplanowałam, że może będę się w jakiś dzień kąpać w jacuzzi.
6: Bo ja dzisiaj akurat rozkładam basen i będę się dzisiaj w nim kąpać.
7: Ja będę skakać na bombę do basenu.
8: Ja jeszcze z Blanką Mają i Blanki siostrą będziemy się kąpać w stawie.
9: Wykopali taki staw i tam mamy plażę.
10: No taki jest bardzo głęboki.
11: Wyjadę do Egiptu na wakacje.
12: Kąpać się w basenie, chodzić na plażę.
13: Ja pojadę za granicę albo nad jezioro.
14: Ja pojadę do Zacharzewa.
15: Z mamą i tatą pojadę może nad morze albo w góry.
16: Będę kosić trawę u Blanki.
17: A ja pojadę do Chorwacji. Tam są na przykład takie duże morze i tam są niektóre chłopaki i tam przynoszą na przykład jakieś lody, picia albo jakieś piłki do rzucania.
1: No niech się te wszystkie plany spełnią, niech to będą naprawdę udane wakacje.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dobra wiadomość dla kierowców. Jest już ostatni fragment autostrady A2 Warszawa Biała Podlaska. Inwestycja została zakończona, a szczegóły w wiadomościach o 12.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz, tradycja i jakość.
5: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
8: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
9: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
10: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
9: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Na jeden. Zapraszamy.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A dziś gorąco zachodu zaczyna napływać zwrotnikowa, gorąca masa powietrza. Na termometrach w tej chwili 26 stopni, temperatura odczuwalna 30, a dziś nasze słupki rtęci mają pokazać w regionie nawet 33 stopnie. Do tego piękne, bezchmurne niebo, wiatr słaby z kierunków północnych, na barometrach 1020 hektopaskali, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease. Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 12.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Przerażenie po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, potem o zwrotach za niewykorzystany bilet kolejowy w trakcie upałów i brytyjska królewska para, która nie wróci do pałacu Buckingham. Marcin Krzemiński. Szok, strach i niedowierzanie. Takie emocje wciąż towarzyszą personelowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju po wczorajszym ataku nożownika. 19-latek zranił dwie pacjentki, ordynatora i pielęgniarkę, zanim został obezwładniony. Jak przyznaje jeden z lekarzy, Artur Ploch, w szpitalu panuje duży stres.
4: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas.
3: 19-letni nożownik to Damian B. był pod wpływem narkotyków. Jak informuje policja, nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji, by sprawca miał bliskich w szpitalu. Prokuratura będzie wyjaśniać, co było przyczyną ataku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Na 2,5 roku więzienia skazał wrocławski sąd Krzysztofa K., który groził spaleniem wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu pod wpisem o podjęciu w Ministerstwie Cyfryzacji i Implementacji orzeczenia dotyczącego małżeństw jednopłciowych. Wyrok jest nieprawomocny. Łączna kara obejmuje też dwa inne zarzuty: nielegalnego posiadania broni i wytwarzania substancji wybuchowych. Już jest ostatni fragment autostrady A2 Warszawa-Biała Podlaska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom fragment tej trasy Siedlce-Łukowisko w województwach mazowieckim i lubelskim. Inwestycja za blisko 1 000 000 zł ma skrócić podróż między Warszawą a Białą Podlaską do około godziny. Dobra wiadomość dla pasażerów, którzy w czasie zbliżających się upałów chcieliby zrezygnować z podróży koleją. Mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką awaryjną możliwość.
5: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
3: Nawet tych, które kupowane były jako absolutnie bezzwrotne. Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy. Król Karol i królowa Kamila nie wrócą do pałacu Buckingham po remoncie. Ten ma się skończyć w przyszłym roku. Pałac jest oficjalną rezydencją królewskich rodzin od 1837 roku, ale jak podaje telewizja BBC, król Karol zdecydował, że jego oficjalnym domem pozostanie znajdujący się niedaleko Buckingham Clarence House.
1: Kursy walut.
2: Sprawdzam jeszcze średnie ceny w kantorach. Euro po 4,28 zł, dolar amerykański 3,75 zł, frank szwajcarski po 4,64 zł i funt brytyjski 4,96 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 12.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: 7 minut po 12, uważajcie kierowcy. Droga krajowa numer 12, miejscowość Brzezie, to trasa Kalisz-Pleszew. Doszło tam do wypadku, uważajcie, bo tworzą się korki. Chodzi o miejscowość Brzezie, trasa Kalisz-Pleszew.
0: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: 11 minut po godzinie 12. Uważajcie, kierowcy, cały czas kłopoty w miejscowości Brzezie na trasie Kalisz-Pleszew. Mamy tutaj wypadek i korek. No i niestety również utrudnienia drogowe w Piątku Małym. To krajówka numer 25. Doszło tutaj do wypadku torasa między Kaliszem a Stawiszynem.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
10: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Uwaga, kierowcy, problemy po wypadku na drodze krajowej nr 12 miejscowości Brzezie na trasie Kalisz-Pleszew. Korkuje się też droga krajowa nr 25 między Kaliszem a Stawiszynem po wypadku w Piątkumowym. Uważajcie, upał nie sprzyja koncentracji, a informacje drogowe możecie do nas wysyłać na radiowego Facebooka albo telefonicznie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24P.
7: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Kąpiel w fontannie dla ochłody? No niekoniecznie, bo to i nielegalne, i niezdrowe. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 12.30.

0: 12.30 wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kalska Straż Miejska przypomina, że upał nie usprawiedliwia kąpieli w fontannach, ponadto upamiętnienie Powstania Warszawskiego w Kaliszu, a na koniec Dni Nowych Skalmierzyc.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zimna woda zdrowia doda? Być może, ale nie w fontannie. Kaliscy municypalni w ostatnim czasie interweniowali kilkukrotnie w sprawie osób zażywających kąpieli w miejskich fontannach. Strażnicy miejscy przypominają, że jest to zabronione.
4: Za kąpiel w fontannie można dostać mandat w kwocie nawet do 500 zł, ale trzeba mieć również na uwadze kwestie zdrowotne, takie jak choroby skóry, choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci, a więc kto będzie wchodził do takich zbiorników, musi liczyć się z takimi sytuacjami. Do tego mogą dojść również inne niepożądane urazy, na przykład gdy poślizgniemy się na mokrej nawierzchni i dojdzie do jakiegoś wypadku.
2: Powiedział Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Kaliscy municypalni proszą również, by z głową odpoczywać w miejscach takich jak ulica Niecała, gdzie właśnie najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń. Fontanna Noce i Dnie przy wejściu do Kaliskiego Parku objęta jest stałym dozorem patroli pieszych Straży Miejskiej, jak i również obserwatorów monitoringu miejskiego.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już jutro na Kaliskim Głównym Rynku odbędzie się wydarzenie pod tytułem Powstanie Warszawskie na Straży Pamięci. Od 15 na uczestników czekać będą m.in. wystawa poświęcona Batalionowi Pięść, prelekcje i wspomnienia poświęcone bohaterom powstania, czy wspólne śpiewanie powstańczych piosenek. Przez całe wydarzenie, które potrwa do 20, czynne będzie miasteczko powstańcze, które pozwoli na przybliżenie tamtych czasów. Wydarzenie organizują Grupa Nieformalna Podziemne Miasto oraz władze Kalisza, a patronatem honorowym objął je prezydent Polski Karol Nawrocki.
1: Warto się wybrać.
2: Już dziś rozpoczynają się obchody 29 dni Nowych Skalmierzyc. W tym roku gmina stawia na 2 dni pełne atrakcji.
5: Szanowni mieszkańcy, zapraszam na 29 dni miasta Nowe Skalmierzyce. Rozpoczynamy koncertem Miejskiej Gminy Orkiestry Dirigentej o godzinie 19, a o 21 koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy w ramach cyklu Na Torach Muzyki. W sobotę kolejny dzień obchodów Dni Miasta. Spotykamy się w Parku Miejskim. Tam zorganizowaliśmy atrakcje dla naszych dzieci. Natomiast koncert Ani Wyszkoń o godzinie 21 przed dworcem kolejowym.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Z uwagi na upały sobotnie atrakcje dla dzieci zaczną się o 18. Partnerem medialnym obchodów Dni Nowych Skalmierzyc jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut zostało do 13:00.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
5: Ja się...

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Szukając zakłady dla sportowców, moda wyszła na spotkanie z technologią. Po latach przerwy znany projektant znów połączył siły z kultową sportową marką i pokazał ubrania z wbudowanymi wentylatorami. Są kurtki, kamizelki, shorty, które mają aktywnie chłodzić ciało podczas nawet największych upałów. A że tegoroczny czerwiec rozpieszcza nas temperaturami, to wygląda na to, że taki osobisty klimatyzator przydałby się dziś nie tylko sportowcom. Kto wie, może właśnie obserwujemy narodziny ubrań przyszłości.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Co nowa maksymalne ceny paliw? Ile kierowcy zapłacą w weekend? Posłuchajcie w wiadomościach o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Nowoczesne usługi publiczne bliżej mieszkańców. Realizacja projektu Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Koźmin Wielkopolski pozwoliła na zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań administracji publicznej, dzięki czemu sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez internet, czyli szybciej, wygodniej i z większą skutecznością. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 30 już na moim radiowym termometrze, temperatura odczuwalna 32, dzisiaj maksymalna przewidziana przez synoptyków to nawet 33 stopnie. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to cały czas wysokie, 1020 hektopaskali, dzisiaj się lekko waha, biometr niekorzystny, przez cały dzień piękny, bezchmurne niebo, jeżeli już zachmurzenie to małe, wiatr dzisiaj za bardzo nam nie pomoże, bo jest słaby z kierunków północnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Upalnie nie tylko na nizinach, za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw, w weekend będzie drożej. Zajrzymy też na mundial. Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu. Ostrzega Tomasz Zając z TPN.
4: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
3: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie. Nawet o 5 rano unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Z upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, między innymi w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70, a olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
5: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej również nie mającej znaczenia porażki doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
3: i teraz czekają mecz z Marokiem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4:13. Uważajcie, kierowcy. Droga krajowa nr 12, miejscowość Brzezie, to trasa Kalisz-Pleszew. Ta droga jest zablokowana po wypadku z udziałem 2 samochodów ciężarowych i 2 osobowych. Na miejscu pracują służby. Uważajcie w tym miejscu. Jeżeli dacie radę, to lepiej wybrać inną trasę. Krajówka nr 12, miejscowość Brzezie, trasa Kalisz-Pleszew zablokowana.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: 4:13.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: znać.
1: Uważajcie, kierowcy, ważna informacja drogowa. Droga krajowa nr 12 w miejscowości Brzezie na trasie Kalisz-Preszew jest obecnie zablokowana po poważnym wypadku z udziałem dwóch samochodów ciężarowych i dwóch aut osobowych. Na miejscu pracują służby ratunkowe, dlatego jeżeli możecie, wybierzcie objazd, no i stosujcie się do poleceń policji. A przy okazji warto wziąć pod uwagę, przed nami wyjątkowo gorące dni. Upał obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i szybciej powoduje zmęczenie za kierownicą. Dlatego przed każdą dłuższą trasę warto zabrać ze sobą zapas wody, robić częstsze przerwy i nie lekceważyć pierwszych oznak znużenia. Jedźcie spokojnie i bezpiecznie.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: David Bramblin żegna się z ostrowskimi koszykarzami, żegna się ze Stalą po 3 latach spędzonych w Ostrowie Wielkopolskim. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 13.30.

0: 13.30 wiadomości z południowej Wielkopolski i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wypadek w powiecie pleszewskim, ponadto wiceminister w Kaliszu mówił o szansach dla naszego regionu dzięki programowi SAFE, a w sporcie David Brembley odchodzi ze stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zderzenie na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Brzezie zablokowało w tym miejscu trasę Kalisz-Pleszew. Do tego zdarzenia doszło w dzisiejsze południe.
3: Doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych i dwóch samochodów osobowych. Łącznie w zdarzeniu brało udział 4 osoby. Kierowcy z każdego pojazdu, podejście i rozpoznaniu. Pomocy medycznej wymagały 2 osoby.
2: Powiedział Radio Centrum aspirant Mateusz Grabarek, oficer prasowy Pleszewskiej Straży Pożarnej. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Potrzebujemy inżynierów, nie influencerów, przekonywał wczoraj w Kaliszu Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Tego dnia wspólnie z posłami Koalicji Obywatelskiej Jarosławem Urbaniakiem i Mariuszem Witczakiem oraz kaliskimi radnymi tego ugrupowania rozmawiał z przedsiębiorcami z regionu na temat szans ich rozwoju poprzez środki z programu SAFE. Jedną z firm, która może zyskać, jest WSK Kalisz.
4: Razem z senatorem Pecherzem, on wówczas był prezydentem Kalisza, ja byłem wówczas prezydentem Ostrowa. Stworzyliśmy aglomerację kalisko-ostrowską i cały czas podtrzymuję to, że szansa dla naszego regionu leży we współpracy Kalisza i Ostrowa, we współpracy całego regionu. WSK nie ma produktu końcowego gotowego, więc SAFE-u bezpośrednio pieniędzy nie dostanie. Natomiast SAFE jest ogromną szansą dla WSK, ponieważ WSK może być dostarczycielem części do wielu produktów, na którym polskiej armii bardzo zależy.
2: Podkreśla Jarosław Urbaniak. Podobnego zdania jest Mariusz Witczak, który dodaje, że parlamentarzyści w miarę swoich możliwości wspierają lokalne firmy.
5: Prezes Nosal, z którym rozmawiałem, jest na końcówce negocjacji i z Tarnowem, i z Radomiem, ponieważ te dwie fabryki, tak jak pan poseł mówił, będą produkowały produkty, które będą sprzedawane jako rezultat produkcji, a WSK ma szansę być kooperantem i wykonywać pewne również zaawansowane technologicznie prace.
2: Potrzebujemy więcej inżynierów, a mniej influencerów, podkreślał Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, który dodał, że Polska musi wzmacniać przemysł.
6: To przemyśle tworzą się innowacje i mówiąc wprost, ten przemysł dzisiaj w Polsce jest bardzo potrzebny. Ten przemysł to też wykorzystanie go w tym podwójnym zastosowaniu i tym, które przechodzi z sektora obronnego do sektora cywilnego i tak jak w przypadku dronów, z sektora cywilnego do sektora obronnego. Dzisiaj potrzebujemy rozwijać polską gospodarkę, musi być infrastruktura, wtedy są nowe inwestycje, wtedy są nowe firmy.
2: Na zakończenie wiceminister Jaros podkreślił, że polskiemu rządowi zależy na tym, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali za granicę do fabryk przyszłości, tylko żeby te fabryki powstawały w Polsce. David Brembley po 3 latach spędzonych w Ostrowie żegna się ze Stalą. Koszykarza w swoim składzie widział dalej trener Andrzej Urban, ale nie doszedł on do porozumienia z władzami klubu w kwestiach finansowych i najprawdopodobniej zagra w ekipie Beniaminka z Bydgoszczy.
7: David Brembley to człowiek, który pozostanie na zawsze w pamięci ostrowskich kibiców, nie tylko z uwagi na koszykarskie wyczyny, ale przede wszystkim walkę, jaką stoczył po ciężkiej kontuzji, by wrócić do sportu i na boisko. W 2024 roku podczas playoffów ze Śląskiem Wrocław doznał poważnego urazu, po którym nastąpiły groźne komplikacje. Zagrożone było nawet życie koszykarza, który ostatecznie wrócił nie tylko do zdrowia, ale i do gry. Jego pierwszy mecz po ponad 650 dniach przerwy w marcu tego roku był wydarzeniem. Oczywiście Brembley daleki był od swojej optymalnej formy, ale starał się pomóc drużynie jak tylko mógł. Ostrów zawsze pozostanie dla mnie specjalnym miejscem, będzie drugim domem. Tyle emocji, które miałem tu okazję przeżyć. Rzadko spotyka się takie miejsce w karierze. W następnym sezonie mnie tutaj nie będzie, ale na pewno nie mówię do widzenia, a do zobaczenia, powiedział Brembley w poruszającym filmie w mediach społecznościowych, żegnając się z ostrowskim klubem. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 14.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: A rekomendacje możecie już teraz składać pod tym numerem telefonu 88 400 106 i 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma transportowa z Kalisza zatrudni kierowcę z prawem jazdy kategorii C+E w transporcie krajowym. Zestaw ciągnik siodłowy plus naczepa. Wysokie wynagrodzenie, kontakt pod numerem telefonu 787 666 433.
0: Oferta pracy.
1: Niwa Volvo, autoryzowany agent pojazdów ciężarowych Volvo Trucks, zatrudni elektromechaników do oddziału Karski. Więcej na niwa.com.pl w zakładce Kariera, kontakt osobisty w serwisie lub pod numerem telefonu 661 310 026.
0: Oferta pracy.
1: Firma Dajana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. Ogłoszenie.

0: Skrót ogłoszeń o zatrudnieniu już za chwilę znajdzie się na facebookowym profilu Radia Centrum, a kolejna giełda pracy w Radiu Centrum w poniedziałek.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas.

0: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
4: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: No jak na rozpoczęcie wakacji, to pogoda wyśmienita. 30 stopni w tej chwili na termometrach w Kaliszu, temperatura odczuwalna 32. Przez cały dzień słonecznie, ani kropli wody. Ciśnienie stabilne 1020 hektopaskali, wiatr słaby do 14 km na godzinę w tej chwili. Zerowe zachmurzenia, jeżeli chodzi o jakość powietrza, to po prostu świetnie. A ta prognoza, to wszystko zawdzięczamy bardzo mocnym, silnym wyżom.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 14. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju. Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
4: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia, nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
3: A w Polsce w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Wiadomość zawiera także link do strony internetowej i tu już powinna nam zaświecić się czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
5: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
3: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą, z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
3: Jeszcze uzupełnię, Magdalena Frank zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po 14:00.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Przed nami prawdziwie afrykańskie upały, więc warto podpatrzeć, jak z wysokimi temperaturami radzą sobie mieszkańcy najgorętszych zakątków świata. Choć wydaje się to zaskakujące, w krajach takich jak Maroko, Egipt czy Tunezja, zamiast lodowatej wody często pije się gorącą herbatę z miętą. Dlaczego? Bo ciepły napój pobudza organizm do pocenia. To właśnie parujący pot jest naszym naturalnym systemem chłodzenia. Podobnie działa pikantne jedzenie z dodatkiem chili. Ono również uruchamia mechanizm, który pomaga obniżyć temperaturę ciała. Poza tym ostre przyprawy świetnie konserwują żywność, która, jak dobrze wiemy, szybko się w upale psuje. No nie bez przyczyny najwięcej chili spożywa się w najgorętszych krajach. No nie znaczy to, że teraz mamy się zajadać jakimś curry, popijając to gorącą herbatą. Najważniejsze podczas tych upałów jest regularne nawadnianie organizmu. Nawet zanim poczujemy pragnienie, warto zrobić sobie kolejnego łyka ze szklanki. To tylko lekka odzież, no oczywiście cień i unikanie pełnego słońca w najgorętszych godzinach i damy radę. I gra muzyka.
1: Check it out, check it out.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
3: Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę. Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Radni zablokowali pieniądze na sport. Spór w Ostrowie Wielkopolskim. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 14.30.

0: 14.30, a przed nami kolejne wiadomości. W studiu Radia Centrum jest już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.

0: Wypadek w Piątku Małym, ponadto spór o pieniądze na Ostrowski Sport, a na koniec dni nowych Skalmierzyc.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Zderzenie na drodze krajowej nr 25. Dzisiaj przed południem doszło tam do zdarzenia w Piątku Małym na trasie Kalisz-Stawiszyn.
2: Przed godziną 12 Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr 25 miejscowości Piątek Mały. Do zdarzenia udały się 4 zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Doszło tam do zdarzenia 3 pojazdów osobowych oraz pojazdu ciężarowego.
0: Przekazał Radiu Centrum aspirant Jakub Pietrzak, oficer prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Jedną osobę przewieziono do szpitala, droga w miejscu zdarzenia była zablokowana.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Kolejny ostry spór między większością w Radzie Miejskiej i prezydent miasta dostarczył tym razem finansowania ostrowskiego sportu. Po tym jak opozycyjna część Rady nie zgodziła się na kolejne 1,5 miliona złotych na sport zawodowy, prezydent Beata Klimek zarzuciła im osobiste i polityczne motywacje, a także torpedowanie zawodowego sportu. Sprawa budzi duże emocje nie tylko w środowisku sportowców i działaczy, ale również kibiców.
4: Wszystko zaczęło się, gdy podczas sesji absolutoryjnej radni odrzucili głosami opozycji autopoprawkę prezydenta zabezpieczającą kolejne pieniądze na dofinansowanie ostrowskich klubów sportowych. Prezydent Beata Klimek zarzuciła wtedy opozycyjnej części rady uprawianie brutalnej polityki, kierowanie się osobistymi urazami i nienawistną niechęcią wobec niej. Zdaniem prezydenta Ostrowa radni mieli zabrać z budżetu pieniądze na sport z pełną premedytacją, niszcząc w ten sposób sport seniorski, a nawet wyśmiewając na komisjach ostatnie sukcesy ostrowskich sportowców. Zupełnie inaczej widzi jednak problem grupa radnych, do których kierowane były te zarzuty.
5: Mówienie, że radni zabrali jakiekolwiek pieniądze ze sportu, jest nieprawdziwe. Na sport w tym roku pani prezydent wiedziała, że ma przeznaczone 6 milionów złotych i nagle ni z gruchy, ni z pietruchy pojawia się kolejna propozycja, żebyśmy przegłosowali 1 500 000 i teraz jest raban. Nie można dawać się szantażować. Dzieci i młodzież powinny być dofinansowane, a kluby na początku roku powinny wiedzieć, jaką kwotą dysponują na cały rok, bo tylko tak można wtedy solidnie i dobrze planować i pracować.
4: Powiedziała Radiu Centrum Sylwia Nowicka, przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Nowicka podkreśla, że system finansowania sportu zawodowego w Ostrowie od lat jest nietransparentny i niesprawiedliwy. Dlatego powołano specjalny zespół złożony z przedstawicieli prezydenta miasta, Rady Miejskiej oraz środowiska sportowego, którego zadaniem będzie wypracowanie nowych zasad finansowania sportu w Ostrowie. Radni chcą się również spotkać z klubami prowadzącymi szkolenie młodzieży. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Już dziś rozpoczynają się obchody 29 dni Nowych Skalmierzyc. W tym roku gmina stawia na 2 dni pełne atrakcji.
6: Szanowni mieszkańcy, zapraszam na 29 dni miasta Nowe Skalmierzyce. Rozpoczynamy koncertem Miejskiej Gminy Orkiestry Dirigentej o godzinie 19, a o 21 koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy w ramach cyklu Na Torach Muzyki. W sobotę kolejny dzień obchodów Dni Miasta. Spotykamy się w Parku Miejskim, tam zorganizowaliśmy atrakcje dla naszych dzieci. Natomiast koncert Ani Wyszkoń o godzinie 21 przed dworcem kolejowym.
0: Zapraszał słuchacze Radia Centrum Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Z uwagi na upały sobotnie atrakcje dla dzieci zaczną się o 18. Partnerem medialnym obchodów Dni Nowych Skalmierzyc jest Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Za 26 minut 15.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
9: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

Rozpoczęły się wakacje, a podobno właśnie wspólne wakacje to najlepszy test dla związków. Badania pokazują, że niemal co druga para po pierwszym wspólnym wyjeździe przechodzi poważny kryzys, a niektóre to się nawet rozstają. Najczęściej chodzi o kłótnie, o plan dnia, o pieniądze albo na przykład tempo zwiedzania. Są jednak takie miejsca, które podobno wyjątkowo sprzyjają zgodzie. Na szczycie rankingu znalazło się włoskie jezioro Gardan, tuż za nim słoweński Bled, marokańska Essaouira, holenderski Giethoorn i czarnogórski Kotor. Wniosek, no, czasami sekret udanych wakacji to nie jest jakieś tam 5 gwiazdek w hotelu i wszelkie wygody, ale 5 głębokich oddechów, zanim powiemy po raz kolejny, a nie mówiłam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Trwa śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 15.
2: Reklama.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklama.
9: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Za sprawą afrykańskiej blokady wyżowej, czyli układowi Omega, płynie do nas gorące powietrze z zachodniej części Sahary. Bezchmurne niebo albo zachmurzenie mało, temperatura maksymalna dziś to 33 stopni i w niektórych miejscach już takie wartości właśnie na termometrach. Wiatr słaby z kierunków północnych, ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
4: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
3: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
5: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
3: Więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 15, na niektórzy już mogą zaczynać weekend, byle jak najszybciej znaleźć się w jakimś zacienionym i chłodnym miejscu.
6: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
10: Radio Centrum.

0: No tak, jak w regionie już solidny ruch, tyle rzeczy do załatwienia przed weekendem, przed wakacjami, a czasami nie zawsze liczy się prędkość, czasami warto zwolnić, wybrać podróż z klimatem. Jutro przez nasz region przyjedzie wyjątkowy skład retro, niespieszny, czyli pociąg stylizowany na lata 80. z charakterystycznymi wagonami. Zabytkowy skład w sobotę zawita do Opatówka o 16.13, a następnie do Kalisza. No to będzie taka podróż w czasie. Oliwkowe wagony i klimat dawnej kolei przyciągają miłośników historii, fotografii i oczywiście wszystkich, którzy lubią takie kolejowe ciekawostki. Warto mieć na pewno pod ręką aparat albo telefon, bo taki widok nie zdarza się na naszych torach zbyt często.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: W sobotę zaśpiewa Ewa Farna, a w niedzielę grupa Pectus. Przed nami weekend finałowy wieńczący tegoroczne Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 15.30.

0: wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Prezydent Kalisza z wotum zaufania i absolutorium, ponadto Dni Ziemi Ostrzeszowskiej, a na koniec smutna wiadomość. Nie żyje szachistka Beata Andrzejczuk-Dudzińska.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku. Za głosowało 14 radnych, przedstawiciele Koalicji Kaliskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Polski 2050.
3: Zarządzanie miastem to nie tylko sprawne administrowanie, ale także wizja, odwaga i determinacja. Wymaga to wszystko podejmowania bardzo trudnych decyzji, ale i również przede wszystkim wizji na długofalowy rozwój miasta.
4: Sami wiemy, jaki był rok 2025. Mieliśmy duże problemy, jeżeli chodzi o koszty, przede wszystkim energii. Dotyczyło to również miasta, no i nie ma co ukrywać, wpływa również na wynik finansowy. Mimo to Kalisz realizował inwestycje, rozwijał infrastrukturę, wspierał edukację, kulturę, sport oraz działania społeczne.
1: Mówili w czasie sesji Karolina Skrzypczyńska, radna Koalicji Kaliskiej, i Tomasz Grochowski, radny Polski 2050. W tej sprawie odmienne zdanie miało 6 radnych. To przedstawiciele klubu Koalicji Obywatelskiej, którzy głosowali przeciwko wotum i absolutorium dla prezydenta Kalisza.
5: Wotum zaufania i absolutorium nie są nagrodą za dobrze prowadzone profile w mediach społecznościowych. Są oceną jakości zarządzania miastem. Wotum zaufania dla prezydenta jest potwierdzeniem, że Rada Miasta ma absolutnie pełne przekonanie, że Kalisz jest zarządzany w sposób właściwy, transparentny, nie budzący żadnych wątpliwości. My takiego przekonania dzisiaj niestety nie mamy.
1: Argumentowała Magdalena Sekura-Nowicka, radna KO. To 8 wotum zaufania i absolutorium dla włodarza Kalisza.
6: Bardzo sobie cenię współpracę z Radą Miasta w tej kadencji, ale również w poprzedniej. Z wotum zaufania, z absolutorium nigdy nie było problemu. Mamy stabilną większość, która daje nam możliwość realizowania tych wszystkich zamierzeń, które były obiecane w poszczególnych kampaniach wyborczych. Bez radnych, którzy współpracują, by się to wszystko oczywiście nie udało.
1: Powiedział po głosowaniach prezydent Kalisza. Od początku tej kadencji z Krystianem Kinastowskim, oprócz jego ugrupowania Koalicji Kaliskiej, współpracuje PiS i Polska 2050. Koalicja Obywatelska jest w opozycji.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Przed nami weekend finałowy wieńczący tegoroczne Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Od początku tygodnia odbyło się już wiele wydarzeń kulturalnych, ale atrakcje, które przyciągną najwięcej zainteresowanych, zaplanowano na sobotę i niedzielę.
7: Szanowni Państwo, zapraszamy po raz kolejny na święto naszego miasta, Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Wszystko odbywa się w sercu naszego miasta, czyli w okolicach zabytkowej Baszty. Wystąpi Ewa Farna, wystąpi Pektus, wystąpi Blacha, tak więc coś i dla młodszego pokolenia, i dla troszkę starszych. Wszyscy będziemy się bawić, świętować, a przy okazji Dni Ziemi, jak zawsze, też wręczenie nagród imienia Pawła Sejdaka dla zasłużonych mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów i tych, którzy swoje życie, swoje pasje poświęcają również dla naszej gminy.
1: Powiedział Radio Centrum Patryk Jędrowiak, burmistrz Ostrzeszowa. W sobotę na scenie zaprezentują się Blacha oraz Ewa Farna, a w niedzielę Pektus. Pełny program tegorocznych Dni Ziemi Ostrzeszowskiej znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
1: Środowisko szachowe w szoku i żałobie po nagłej śmierci Beaty Andrzejczuk-Dudzińskiej, która pochodziła z Mazowsza, ale w swojej karierze reprezentowała również barwy Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego.
8: Beata Andrzejczuk-Dudzińska zmarła nagle w wieku 38 lat. Prywatnie była żoną świetnego ostrowskiego szachisty i trenera Pawła Dudzińskiego. W poruszającym wpisie pożegnał ją zarząd i społeczność Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego. Z głębokim żalem i niewyobrażalnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Beaty Andrzejczuk-Dudzińskiej, wybitnej szachistki, mistrzyni FIDE, sędzi i trenerki klasy międzynarodowej, a przede wszystkim wspaniałej reprezentantki naszego klubu Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego. Beata Andrzejczuk-Dudzińska już jako 17-latka w 2005 roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Przez lata zarażała swoją pasją kolejne pokolenia jako trenerka, organizatorka i sędzia, a jej energia wykraczała daleko poza szachownicę. Jej wielką pasją były podróże. Odwiedziła 150 krajów. Odeszła dokładnie 3 dni po swoich 38 urodzinach. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
10: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
12: Informacje dla kierowców.
13: Upał, początek wakacji to trudny dzień dla kierowców. Utrudnienia na krajówce numer 25 w Piątku Małym. Służby wyciągają auto, które wjechało do stawu. Rozpoczyna się długofalowa przebudowa ulicy Dobrzeckiej, Świętego Michała w Kaliszu. Prace będą realizowane etapami. Na razie drogowcy są na ulicy Stanczukowskiego. Ta droga już przejezdna. Zakończył się remont na ulicy Sulisławickiej. Utrudnienia jeszcze tylko na odcinku od ulicy Celtyckiej do Olszynowej w związku z budową zbiornika deszczowego. I tutaj uwaga na wykopy. Cały czas złota na długim odcinku jednokierunkowa, mamy brak wjazdów złotą i przybudowę tej ulicy na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Prace remontowe na krajówce numer 12, czyli trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj duże kłopoty. No jeżeli ktoś nie chce czekać, to może pojechać sobie objazdami, a ten remont potrwa do końca tego roku. Przebudowa na ulicy Klasztornej, to już w Ostrowie Wielkopolskim, na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem mamy zwężenie i ograniczenie prędkości do 30. Przebudowywana ulica Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. Tu miejscowe zwężanie i ograniczenie prędkości. Przebudowa krajówki numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Chodzi o odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkociny. W tym miejscu ograniczenie prędkości, tymczasowa sygnalizacja świetlna i wahadła. W Pleszewie zmiana organizacji ruchu cały czas obowiązuje na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
10: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
13: Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, niebezpieczne wyprzedzanie, jazdy pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą też autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
13: 21 minut zostało do godziny 16:00.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Reclama.
2: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
3: Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa, masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę, Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Reklama. Me no.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: Długo wyczekiwana nad września, wreszcie się zaczęły. O wakacjach opowiedzą dzieci z oddziałów szkolno-przedszkolnych przy szkole podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, w Bieganinie.
2: Jakie macie najfajniejsze pomysły na spędzenie czasu w wakacje oczywiście?
3: Ja chyba będę miała plany wyjechać nad morze do Międzyzdroi.
4: Może jeszcze jeździć na basen, bawić się, zjeżdżać i pływać.
5: My może pojedziemy w góry, albo ja sobie uplanowałam, że może będę się w jakiś dzień kąpać w jacuzzi.
6: Bo ja dzisiaj akurat rozkładam basen i będę się dzisiaj w nim kąpać.
7: Ja będę skakać na bombę do basenu.
8: Ja jeszcze z Blanką Mają i Blanki siostrą będziemy się kąpać w stawie.
9: Wykopali taki staw i tam mamy plażę.
10: No taki jest bardzo głęboki.
11: Wyjadę do Egiptu na wakacje.
12: Kąpać się w basenie, chodzić na plażę.
13: Ja pojadę za granicę albo nad jezioro.
14: Ja pojadę do Zaharzewa.
15: Z mamą i tatą pojadę może nad morze albo w góry.
16: Będę kosić trawę u Blanki.
17: Ja pojadę do Chorwacji.
18: Tam są na przykład takie duże morze i tam są niektóre chłopaki i tam przynoszą na przykład jakieś lody, picia albo jakieś piłki do rzucania.
1: Plany są, nudy nie będzie.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wysokie temperatury zagrażają nie tylko ludziom. Ich skutki mogą odczuwać zwierzęta domowe. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia upałach. Obowiązuje od godziny 10 w sobotę do godziny 20 w poniedziałek. Temperatura może wzrosnąć maksymalnie do 42 stopni, a dzisiaj maksymalnie 33 stopnie. Z zachodu napływa do nas gorąca zwrotnikowa masa powietrza. Przez cały dzień piękne, bezchmurne niebo, dużo słońca, wiatr słaby z kierunków północnych, wysokie ciśnienie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 16. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
4: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
3: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
5: Czyli między godziną 11 a 15. Więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
3: A co na to sami właściciele czworonogów?
6: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
7: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
3: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 km na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
1: Kursy walut.
2: Średnie ceny w kantorach: euro po 4,28 zł, dolar amerykański po 3,75 zł, frank szwajcarski 4,65 zł i funt brytyjski 4,96 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 16.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
10: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Mała, ale ważna zmiana dla miłośników jazzu. Niedzielny koncert Passion for Ptaszyn w Amfiteatrze Parku Przyjaźni w Kaliszu rozpocznie się później o godzinie 19.30. To nowa godzina wydarzenia, więc warto ją zapamiętać. Na scenie wystąpi saksofonista Tomasz Pruchnicki z Kalisz Big Band New Collective. A koncert będzie muzycznym hołdem dla Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Wstęp jest bezpłatny.
1: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Jakie są szanse Kalisza na pieniądze z programu Safe? O tym będziemy mówić w wiadomościach o 16.30.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: 16.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wiceminister w Kaliszu mówił o szansach dla naszego regionu dzięki programowi SAFE, a w sporcie David Brembley odchodzi ze stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Potrzebujemy inżynierów, nie influencerów, przekonywał wczoraj w Kaliszu Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Tego dnia wspólnie z posłami Koalicji Obywatelskiej Jarosławem Urbaniakiem i Mariuszem Witczakiem oraz kaliskimi radnymi tego ugrupowania rozmawiał z przedsiębiorcami z regionu na temat szans ich rozwoju poprzez środki z programu SAFE. Jedną z firm, która może zyskać, jest WSK Kalisz.
3: Razem z senatorem Pekerzem, on wówczas był prezydentem Kalisza, ja byłem wówczas prezydentem Ostrowa. Stworzyliśmy aglomerację kalisko-ostrowską i cały czas podtrzymuję to, że szansa dla naszego regionu leży we współpracy Kalisza i Ostrowa, we współpracy całego regionu. WSK nie ma produktu końcowego, gotowego, więc SAFE-u bezpośrednio pieniędzy nie dostanie. Natomiast SAFE jest ogromną szansą dla WSK, ponieważ WSK może być dostarczycielem części do wielu produktów, na którym polskiej armii bardzo zależy.
2: Podkreśla Jarosław Urbaniak. Podobnego zdania jest Mariusz Witczak, który dodaje, że parlamentarzyści w miarę swoich możliwości wspierają lokalne firmy.
4: Prezes Nosal, z którym rozmawiałem, jest na końcówce negocjacji i z Tarnowem, i z Radomiem, ponieważ te dwie fabryki, tak jak pan poseł mówił, będą produkować.

0: kupowały produkty, które będą sprzedawane jako rezultat produkcji, a USK ma szansę być kooperantem i wykonywać pewne również zaawansowane technologicznie prace.
1: Potrzebujemy więcej inżynierów, a mniej influencerów, podkreślał Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, który dodał, że Polska musi wzmacniać przemysł.
2: To w przemyśle tworzą się innowacje i mówiąc wprost, ten przemysł dzisiaj w Polsce jest bardzo potrzebny. Ten przemysł to też wykorzystanie go w tym podwójnym zastosowaniu i tym, które przechodzi z sektora obronnego do sektora cywilnego i tak jak w przypadku dronów, z sektora cywilnego do sektora obronnego. Dzisiaj potrzebujemy rozwijać polską gospodarkę, musi być infrastruktura, wtedy są nowe inwestycje, wtedy są nowe firmy.
1: Na zakończenie wiceminister Jaros podkreślił, że polskiemu rządowi zależy na tym, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali za granicę do fabryk przyszłości, tylko żeby te fabryki powstawały w Polsce.
3: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: David Brembley po 3 latach spędzonych w Ostrowie żegna się ze Stalą. Koszykarza w swoim składzie widział dalej trener Andrzej Urban, ale nie doszedł on do porozumienia z władzami klubu w kwestiach finansowych i najprawdopodobniej zagra w ekipie Beniaminka z Bydgoszczy.
4: David Brembley to człowiek, który pozostanie na zawsze w pamięci ostrowskich kibiców, nie tylko z uwagi na koszykarskie wyczyny, ale przede wszystkim walkę, jaką stoczył po ciężkiej kontuzji, by wrócić do sportu i na boisko. W 2024 roku podczas play-offów ze Śląskiem Wrocław doznał poważnego urazu, po którym nastąpiły groźne komplikacje. Zagrożone było nawet życie koszykarza, który ostatecznie wrócił nie tylko do zdrowia, ale i do gry. Jego pierwszy mecz po ponad 650 dniach przerwy w marcu tego roku był wydarzeniem. Oczywiście Brembley daleki był od swojej optymalnej formy, ale starał się pomóc drużynie jak tylko mógł. Ostrów zawsze pozostanie dla mnie specjalnym miejscem, będzie drugim domem. Tyle emocji, które miałem tu okazję przeżyć. Rzadko spotyka się takie miejsce w karierze. W następnym sezonie mnie tutaj nie będzie, ale na pewno nie mówię do widzenia, a do zobaczenia, powiedział Brembley w poruszającym filmie w mediach społecznościowych, żegnając się z ostrowskim klubem. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Informacje dla kierowców.
9: Na dzisiaj trzeba mocniej uważać na drogach, bo weekendowy ruch, początek wakacji, no i jeszcze upał, to bardzo słaba kombinacja dla kierowców. No i w dodatku jeszcze trzeba uważać na remonty. Długofalowa przebudowa ulicy Dobrzyckiej i Świętego Michała w Kaliszu już rozpoczęta. Prace będą realizowane etapami, na razie drogowcy są na ulicy Stanczukowskiego. Przejezdna droga na remontowanej Sulisławickiej, utrudnienia tylko jeszcze na odcinku od ulicy Celtyckiej do Olszynowej w związku z budową zbiornika deszczowego. Uwaga na wykopy. No i jeszcze Złota w Kaliszu, długi odcinek jednokierunkowy i brak wjazdu Złotą na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Mamy cały czas zmianę organizacji ruchu. Teraz praca remontowa na odcinku krajówki nr 12 Kalisz-Opatówek. Tutaj sporo kłopotów, uważajcie. Ostrów Wielkopolski, przebudowywana ulica Klasztorna, Leduchowskiego. Przebudowa też krajówki nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna i tutaj wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. A w Pleszewie cały czas przebudowywana na ulicę Kazimierza Wielkiego. Tutaj tymczasowa organizacja ruchu podobnie jest na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: Wysokie temperatury to zła wiadomość dla kierowców ciemnych aut. Czarne auto potrafi nagrzać się w środku nawet do 10-15 stopni bardziej niż białe zaparkowane obok w identycznych warunkach. Co istotne, sam lakier to nie wszystko. Ciemne elementy wnętrza, zwłaszcza czarna skórzana tapicerka, pochłaniają ciepło znacznie intensywniej niż jasne materiały, no i potrafią nagrzać się do temperatur powodujących oparzenie przy dotknięciu. Kierownica i klamry pasów w nasłonecznionym aucie regularnie przekraczają 70 stopni.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
9: Za 23 minuty 17.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Za 13 minut 17 przed nami weekend z prawdziwie afrykańskim żarem, a gdy temperatura zbliża się do takich wartości, no to oczywiście mamy ochotę założyć jak najmniej. Tymczasem eksperci mówią, to wcale nie jest najlepszy pomysł. Mieszkańcy Sahary od wieków radzą sobie z upałem zupełnie inaczej. Noszą długie, luźne i jasne ubrania, które zakrywają niemal całe ciało. Ale dzięki temu chronią skórę przed bezpośrednim działaniem słońca. Warstwa powietrza między tkaniną a ciałem działa jak taka naturalna izolacja. Dlatego w najbliższych dniach zamiast obcisłych, ciemnych ubrań lepiej wybierać jasny len czy bawełnę, koniecznie z nakryciem głowy. Do tego dużo wody, cień, no i oczywiście ograniczenie aktywności w samo południe. No skoro pogoda funduje nam Saharę, to warto też skorzystać z doświadczeń tych, którzy z takim upałem żyją na co dzień.
1: I mamy weekend! I gra muzyka!

0: Pharrell Williams i Happy, ta piosenka nieprzypadkowo, bo mam tutaj w studiu bardzo szczęśliwego człowieka, który bardzo lubi ciepło.
1: Ja go muszę się poprawić, bo coś to krzywo siedzę. Dobra, jestem, dzień dobry.
0: No i teraz od razu jesteś szczęśliwszy, bo...
1: Ja zawsze jestem szczęśliwy.
0: Poprawiłeś pozycję. No dobra, ale chciałam powiedzieć, że jest sporo szczęśliwych ludzi dzisiaj u nas w naszym kraju.
1: Tak?
0: Bo oni zaczęli dzisiaj wakacje. To są młodzi ludzie
1: tak,
0: i mają spokój. Klasówek.
1: Nie tylko młodzi ludzie. Ci, co ich uczą, też mają trochę.
0: No, ale oni mają trochę inaczej, wiesz.
1: Trochę inaczej mają lepiej.
0: Tak, ci młodzi
1: znam
0: to mają...
1: jedną szczęśliwą z tego powodu.
0: Ci mają 66 dni, ci bardzo młodzi, ci nieco starsi, trochę mniej.
1: Oczywiście.
0: Ale tak, ale to jest całkiem fajny moment w roku. Pamiętajcie o tym, żeby sobie bardzo fajnie, porządnie odpocząć. Zapomnijcie o matematyce.
1: Nie, o matematyce trzeba cały czas pamiętać, bo matematyka to samo życie.
0: No i widzisz, i zepsułeś, no.
1: Nie zepsułem, po prostu pokazuję, że matematyka jest w życiu potrzebna.
0: Robert, a ten dobrze wie, bo dzisiaj będzie liczył wasze głosy.
1: Otóż to.
0: Miejsce przebywają w top 30 po godzinie 20. Ja już pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marzanna Forysiak, do usłyszenia, pa, pa.
2: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lease. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Piękne 32 stopnie Celsjusza na termometrach w naszym regionie. Jest dużo słońca i tego słońca będzie dużo do końca dnia. Ciśnienie na dobrym poziomie 1020 hektopaskali i jest stałe.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
4: Mamy po pierwsze kompas, jutra zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
3: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
5: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tył zwrot jak najszybciej i udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
3: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów, rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Manan Chiają Suwankiaju, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków. Początek turnieju w poniedziałek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Gorąco, no to i brazylijskie rytmy na początek. Robert Markowski, witam bardzo serdecznie. Już 3,5 minuty po 17. Witam w piątek popołudnie, gorące, słoneczne i tak będzie przez cały weekend. Zapraszam dziś do 23. Po 20 będzie też gorąco, bo lista przebojów top 30.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

Kwadrans po 17, piątek 26 dzień czerwca. Dziś jest tak gorąco, a co ciekawe, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chłodnictwa. Może by się tak przytulić do jakiejś zamrażarki, będzie przyjemniej. Dawida, imieniny Dawida, Jana, Jeremiego, Jeremiasza, Pawła i Pelagi. Wszystkiego dobrego dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Dzisiaj słońce zajdzie o 21:11. Dzień będzie już krótszy najdłuższego dnia w roku o jedną minutę.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę. Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

0: Jest 17.30, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spór o pieniądze na ostrowski sport, kaliski koniec roku szkolnego w liczbach, a w sporcie lekkoatletyczne zmagania.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejny ostry spór między większością w Radzie Miejskiej i prezydent miasta dotyczył finansowania ostrowskiego sportu. Po tym jak opozycyjna część Rady nie zgodziła się na kolejne 1,5 miliona złotych na sport zawodowy, prezydent Beata Klimek zarzuciła im osobiste i polityczne motywacje, a także torpedowanie zawodowego sportu. Sprawa budzi duże emocje nie tylko w środowisku sportowców i działaczy, ale również kibiców.
3: Wszystko zaczęło się, gdy podczas sesji absolutoryjnej radni odrzucili głosami opozycji autopoprawkę prezydenta zabezpieczającą kolejne pieniądze na dofinansowanie ostrowskich klubów sportowych. Prezydent Beata Klimek zarzuciła wtedy opozycyjnej części rady uprawianie brutalnej polityki, kierowanie się osobistymi urazami i nienawistną niechęcią wobec niej. Zdaniem prezydent Ostrowa radni mieli zabrać z budżetu pieniądze na sport z pełną premedytacją, niszcząc w ten sposób sport seniorski, a nawet wyśmiewając na komisjach ostatnie sukcesy ostrowskich sportowców. Zupełnie inaczej widzi jednak problem grupa radnych, do których kierowane były te zarzuty.
4: Mówienie, że radni zabrali jakiekolwiek pieniądze ze sportu, jest nieprawdziwe. Na sport w tym roku pani prezydent wiedziała, że ma przeznaczone 6 milionów złotych i nagle ni z gruchy, ni z pietruchy pojawia się kolejna propozycja, żebyśmy przegłosowali 1 500 000 i teraz jest raban. Nie można dawać się szantażować. Dzieci i młodzież powinny być dofinansowane, a kluby na początku roku powinny wiedzieć, jaką kwotą dysponują na cały rok, bo tylko tak można wtedy solidnie i dobrze planować i pracować.
3: Powiedziała Radiu Centrum Sylwia Nowicka, przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Nowicka podkreśla, że system finansowania sportu zawodowego w Ostrowie od lat jest nietransparentny i niesprawiedliwy. Dlatego powołano specjalny zespół złożony z przedstawicieli prezydenta miasta, Rady Miejskiej oraz środowiska sportowego, którego zadaniem będzie wypracowanie nowych zasad finansowania sportu w Ostrowie. Radni chcą się również spotkać z klubami prowadzącymi szkolenie młodzieży. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.

0: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: Ostatni dzień szkoły dla 16 810 uczniów w Kaliszu. Za nimi 299 dni kalendarzowych roku szkolnego 25-26. W tym czasie mieli 188 dni nauki oraz 111 dni ustawowo wolnych od zajęć. To weekendy, ferie i święta.
2: Za chwilę pewnie wybrzmi ostatni dzwonek w szkołach. Rozdane zostaną świadectwa ukończenia poszczególnych etapów edukacyjnych poszczególnych klas, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Dzieci rozpoczną wakacje. W sumie 47 placówek, które podległych są miastu Kalisz, w tym MDEK i szkoły ponadpodstawowe. 5 liceów, 1 7 LO i szkoły ponadpodstawowe zawodowe. W tym 13 przedszkoli. Przedszkola pracują jeszcze częściowo we wakacje.
1: Powiedziała Radio Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. W wakacje jedynie pełną parą pracuje podległa miastu poradnia pedagogiczno-psychologiczna. W 24 szkołach podstawowych, w tym specjalnych prowadzonych przez miasto Kalisz, wakacje rozpocznie 7829 uczniów. W 14 szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych prowadzonych przez samorząd, wakacje rozpocznie 6919 dzieci. Dodatkowo wakacje rozpocznie 459 uczniów ze szkół podstawowych niepublicznych publicznych i 1603 uczniów ze szkół średnich niepublicznych, a wakacje potrwają 66 dni i zakończą się w poniedziałek 31 sierpnia. Wyjątkowa okazja, by na żywo zobaczyć ogólnopolskie zmagania lekkoatletów w Ostrowie. Wszystko za sprawą otwartych Mistrzostw Ostrowa Wielkopolskiego w lekkiej atletyce, jakie w sobotę odbędą się na stadionie przy ulicy Kusocińskiego. To pierwszy tego typu meeting lekkoatletyczny z udziałem sportowców z całej Polski na zmodernizowanym obiekcie. Rywalizować będą młodsze roczniki, a także starsi lekkoatleci, reprezentanci Polski czy medaliści Mistrzostw Kraju, o czym Radiu Centrum powiedział trener i prezes KS Stal LA Ostrów Marek Walczak.
3: To będzie wielkie święto lekkiej atletyki. Impreza, można powiedzieć, całodniowa. Rozpocznie się o godzinie 11.30 konkurencjami dla dzieci U12, U14, w biegach na 60 metrów, skoku w dal, skok z wyż. W tym czasie odbędzie się to ze względów logistycznych oszczędno bezpieczeństwa chociażby. Następnie będzie przerwa około pół godziny i o godzinie 14.40 będzie oficjalne otwarcie imprezy i rozpocznie się ta główna część.
1: Wśród najbardziej znanych nazwisk pojawi się m.in. sprinter Łukasz Żok.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Informacje dla kierowców.
8: Wyruszam na drogi w naszym regionie. Warunki do jazdy dobre, chociaż ta wysoka, bardzo wysoka temperatura powoduje, że możemy czuć szybciej zmęczenie za kierownicą. Jeżeli wybieracie się w dłuższą podróż, pamiętajcie o robieniu częstych, krótkich chociażby odpoczynków. No i przede wszystkim trzeba pić dużo wody. W Kaliszu ruch już umiarkowany, jest zdecydowanie lepiej niż godzinę temu. Mamy trochę utrudnień. Rozpoczął się remont ulicy Dobrzyckiej i Świętego Michała. Na razie drogowców widzimy w okolicach ronda Dobrzec. Pracują wzdłuż ulicy Stańczukowskiego. W pierwszym etapie, kiedy to rondo będzie przebudowywane na Turbinowe, będzie także wyprostowany fragment ulicy Podmiejskiej. Drogowców przede wszystkim spotkamy na poboczu, czyli poza jezdnią. Na razie więc dużych utrudnień nie ma, ale już pewnie niedługo te utrudnienia się rozpoczną. Sporo zamieszania na ulicy Majkowskiej. Tam trwa budowa ścieżek rowerowych i chodników. Przekładane są także instalacje. No i to powoduje, że sporo sprzętu drogowców. No i niestety ulica Majkowska się korkuje. Ulica Majkowska jest także na czas budowy chodnika i ścieżki rowerowej ulicą objazdową dla ulicy Złotej, która na odcinku od Długosza do ronda Żołnierzy Niezłomnych jest ulicą jednokierunkową. Od strony ronda Żołnierzy Niezłomnych nie wjedziecie w Złotą. Trzeba korzystać właśnie z objazdu przez ulicę Majkowską. Utrudnienia mamy także na drodze krajowej numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Tam jest dnia mocno zwężona. Ruch odbywa się wahadłowo. W Ostrowie Wielkopolskim trwa przebudowa ulicy Klasztornej i Leduchowskiego. Drogowców spotkacie także na drodze krajowej numer 36 pomiędzy Ostrowem a Krotoszynem.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Za 22 minuty, 18.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.

you dance.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Gramy. Tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: No jutro bardzo ciepło, do 38 stopni Celsjusza na termometrach w naszym regionie. Dużo słońca, praktycznie niebo bezchmurne, ciśnienie przez cały dzień mniej więcej na stałym poziomie około 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Francuz, który sparaliżował warszawskie metro, został aresztowany na 3 miesiące. 75 lekarzy pracowało ponad dobę, wskazuje raportniku. Zaczęły się wakacje, wyjątkowo upalnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Aż 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia. 5 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana w stronę Warszawy. Służby zalecają kierowcom objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji, który sparaliżował warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu, przez co z ruchu wyłączono 10 stacji. 22-letni Francuz konsekwentnie odmawia wyjaśnień. Nie wiadomo, jakie były jego motywy. Samorządy przygotowują się na ekstremalne upały. Temperatura jutro przekroczy 35 stopni, w niedzielę na zachodzie Polski może przekroczyć 40. To sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu, dlatego wszystkie służby i instytucje są postawione w stan gotowości, mówi pierwsza wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
4: Mamy tam wzmożone obsadę w tych dniach upałów, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dyspozytoria medyczna. Tam będzie rzeczywiście wzmocnienie personelu, także jesteśmy, myślę, że jako województwo, ale też jako cały kraj, przygotowani na to, co nas czeka.
3: W związku z upałami główna uroczystość niedzielnych obchodów poznańskiego czerwca nie może odbyć się na placu Mickiewicza w centrum miasta. Uroczystości przeniesiono do klimatyzowanej auli uniwersytetu. W 90% badanych placówek łamano normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych. Aż 75 lekarzy i pielęgniarek pracowało bez przerwy przez ponad dobę. Wynikało to głównie z braków kadrowych oraz faktu, że lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nie podlegają limitom kodeksu pracy. Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie wprowadzają stan wyjątkowy. Ma to związek z ostatnimi atakami Ukrainy na Półwysep oraz kryzysem energetycznym. W ciągu ostatniej doby Kijów uderzył w 2 rosyjskie okręty i obronę przeciwlotniczą w Kerczu na wschodzie Krymu. W poprzednich dniach Ukraina skutecznie atakowała też znajdujące się na Półwyspie rafinerie, a to doprowadziło do odcięcia części miejscowości od prądu. Fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Takie trafiają do użytkowników telefonów komórkowych, ostrzega Stalexport Autostrada Małopolska. To koncesjonariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Oszuści próbują nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do kont bankowych. Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i wypoczynku, a to budzi radość uczniów, choć nie brakuje takich, którzy za szkołą będą tęsknić.
5: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo nie narzekam, nie narzekam.
6: No w sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
3: Tradycyjnie letnie ferie potrwają w Polsce 10 tygodni. Czyli do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą liczyć na tak długi wypoczynek, nie wszyscy w Europie. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech, tylko 6 tygodni.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. O pechu mogą mówić Magdalena i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Dlaczego? To wie Michał Waszkiewicz.
8: Magdalena już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madan Chayom Sawankiao z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
9: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis,
8: mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke. Dodaje jednak, że Świątek nie powinna mieć problemów w pierwszym tygodniu turnieju.
9: Rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
8: To jeszcze zupełnie. Magdalena Fręch zacznie turniej od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, z którym przegrał na otwarcie French Open.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia, który zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 zagra kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania z Urugwajem, mówi trener mistrzów Europy Luis de la Fuente.
8: Uważam, że rozegraliśmy dwa dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami, widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
7: A o awans z tej grupy powalczy równolegle Republika Zielonego Przylądka, która zmierzy się z Arabią Saudyjską. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei Nantes, MT Melsungen i Vardar Skopje.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 5,5 minuty po 18:00.

0: OMC to zespół z dalekiej Nowej Zelandii. Piosenka sprzed ponad 30 lat, How Bizarre. Oficjalnie tłumaczenie tego tytułu to można by powiedzieć, jakie to dziwne, ale ci, co tłumaczą ten tekst, twierdzą, że How Bizarre to po prostu ale czat. Jest 13 minut po 18, dziś piątek. Lista przebyła w top 30 po godzinie 20. Sporo świeżej krwi będzie na liście. Szczegóły po 20. A rąbka tajemnicy uchylę za godzinkę.
1: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Reklama.

Wielki hit grupy 2 plus 1, Chodź pomaluj mój świat, wykonanie grupy Demono. Jest 16,5 minuty po 18. 26 czerwca urodziło się wielu znanych ludzi. No i tak po kolei. Dzisiaj swoje 88. urodziny obchodzi żeglarz Krzysztof Baranowski. Obchodzi je na morzu, bo pan Krzysztof Baranowski opływa samotnie ziemię. Znakomity operator filmowy, nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu Pianista, Paweł Edelman, kończy 68 lat. Muzyk, wokalista i autor hitu Wicked Game, Chris Isaak, kończy dzisiaj 60. Z kolei judoka, mistrz olimpijski z Atlanty, to było w 96 roku, Paweł Nastula, kończy 56 lat. 50. urodziny obchodzi dzisiaj Paweł Małaszyński, nasz znakomity aktor, a amerykańska piosenkarka Ariana Grande kończy dzisiaj 33 lata.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

0: 26 minut po godzinie 18 i już jutro będzie można się wybrać do Opatówka na festyn Nocy Świętojańskiej. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 18.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 18.30, przed mikrofonem Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Utonął 63-latek, za chwilę szczegóły, w tym serwisie także zaproszenia do Opatówka i Dobrzycy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragedia na stawie w Torzyńcu w powiecie ostrzeszowskim. Utonął mężczyzna. Do tej tragedii doszło w dzisiejszy poranek.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 63-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego przebywał rekreacyjnie nad stawem. Mężczyzna został zauważony w wodzie przez właściciela stawu, który niezwłocznie powiadomił służby ratunkowe. Zespół ratownictwa medycznego podjął resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować.
2: Powiedziała Radio Centrum młodsza aspirant Eliza Rybczak, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają mundurowi z Ostrzeszowa.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Zmieniamy temat. Już jutro odbędzie się Noc Świętojańska w Opatówku. Organizatorzy przewidzieli tego dnia wiele atrakcji.
4: Noc Kupały obchodzona zawsze była w okolicach letniego przesilenia. To dawne słowiańskie święto. Potem, w czasach chrześcijańskich, zaadoptowano je na Noc Świętojańską, obchodzoną zawsze w okolicach Wigilii Świętego Jana Chrzciciela. I my również chcemy kultywować te dawne zwyczaje, a w programie zaplanowaliśmy spektakl Od Ziarenka do Dębu, występ zespołu śpiewaczego, oczywiście tradycyjne puszczanie wianków na wodzie, ognisko świętojańskie, wspólny poczęstunek i na koniec przedstawienie Teatru Ognia Etno. Serdecznie zapraszamy.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Paweł Figiel, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku. Początek o 20:00 przy stawach w Opatówku.
1: Warto się wybrać.
2: Jutro do parku przy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, który ponownie zamieni się w miejsce pełne muzyki, tradycji i ognia. Przed nami Dobrzycka Noc Kupały 2026, organizowana przez Gminne Centrum Kultury oraz Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
5: Noc Kupały w Dobrzycy rozpocznie się o godzinie 17:00 finałem ogólnopolskich konfrontacji muzycznych osób z niepełnosprawnościami. Wieczorem na scenie wystąpią grupa taneczna Show Dance, o 20:30 zespół z Postman z największymi przebojami The Beatles, a o 22:00 rokowy zespół Monroe. Tradycyjnie nie zabraknie puszczania wianków na stawie, a finałem wieczoru będzie widowiskowy Teatr Ognia. Na uczestników imprezy czekają również dodatkowe atrakcje, konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, rodzinna gra terenowa Szukanie skarbu pod kwiatem paproci, a w pałacu wystawa poświęcona Tadeuszowi Kościuszce. W związku z Nocą Kupały zmieniają się godziny otwarcia Muzeum Ziemiaństwa. Pałac będzie można zwiedzać w sobotę od 12:30.

0: 10.30 do 20.30, a od godziny 19.00 wstęp będzie bezpłatny. Organizatorzy imprezy zapraszają wszystkich mieszkańców Dobrzycy, ale też gości do wspólnego świętowania najkrótszej nocy w roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

Za 15 minut będzie godzina 19. Zakończyła się konferencja na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na tej konferencji podpisano ponad 200 umów na odbudowanie tego kraju. Więcej na ten temat w wiadomościach o 19:00.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
0: Reklama. A come on.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Oj, ciepło będzie, do 38 stopni Celsjusza na termometrach. Dużo słońca, chmur na niebie praktycznie w ogóle. No i ciśnienie w miarę stałe 1020 hektopaskali. Wieczorem delikatnie spadnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 19.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ponad 200 umów na odbudowę Ukrainy podpisano w Gdańsku. Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Skończył się rok szkolny. W przyszłym będzie kilka zmian. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Podpisano blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, poinformowali organizatorzy. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. W przyszłym roku gospodarzem wydarzenia będzie Estonia. Do prawie 600 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ofiar z pewnością będzie dużo więcej. Poszukiwanych jest 50 tysięcy osób. Ziemia zatrzęsła się w nocy ze środy na czwartek.
5: Od wczorajszego wieczora nie mamy żadnego kontaktu z naszym kuzynem. Kiedy zaczęło się trzęsienie ziemi, moja wnuczka wybiegła z domu z dziećmi. Chciała wyjść na ulicę, żeby uchronić się przed zawaleniem domu. Jednak gdy przechodziła przez ulicę, runął fragment muru znajdującego się wyżej i uderzył ją. Nasze władze są naprawdę bezużyteczne. Wojsko powinno być tutaj z całym sprzętem, którym dysponuje, i pomagać mieszkańcom Wenezueli.
4: Co najmniej 17 krajów zadeklarowało wysłanie swoich ratowników na pomoc Wenezueli. Mały samolot uderzył w piątek w najwyższy wieżowiec w Pekinie, ponad 500-metrowy Citic Tower. Nie ma doniesień o ofiarach. Władze oficjalnie nie skomentowały wypadku. Funkcjonariusze zabraniali ludziom filmowania wypadku i żądali skasowania już nagranych materiałów, przekazał Reuters. W ciągu kilku tygodni w karetkach mają się pojawić kamizelki nożoodporne dla ratowników. Zapowiedziała to dziś wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wczoraj 19-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków ranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa.
6: No trochę jest smutno, że się nie będę spotykał z kolegami i koleżankami w szkole.
4: Zaczynają się wakacje. To nie dla wszystkich okres urlopów. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku.
7: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
4: W nowym roku szkolnym będą zmiany. Inaczej będą oceniane prace uczniów. Wdrażane ma być więcej nauki umiejętności praktycznych, a uczniowie klas podstawowych nie będą mogli używać w szkole smartfonów. Rok szkolny zakończony, zaczyna się sezon wyjazdów. Niektórzy mieszkańcy już dziś opuszczają wielkie miasta i jadą na urlop. Ruch na drogach jest większy niż zazwyczaj. W wielu miejscach pojawiają się zatory. Jak jest na wylotówce z Warszawy w stronę Poznania?
6: Z Warszawy była masakra, ale kotek się skończył, postój, teraz musi być lepiej.
8: Tutaj wypadek był na autostradzie, także jesteśmy bardzo zmęczeni.
4: Podróży nie ułatwia upał, będzie tylko goręcej. Jutro około 35 stopni, w niedzielę około 40.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
10: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
9: A mecz Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. Równolegle zagrają Senegal z Irakiem. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu, który zaczyna się w poniedziałek. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubi z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawankieł. Ponadto Iga Świątek Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręk z Rosjanką Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 5,5 minut po godzinie 19, po 20 startujemy z 1529 notowaniem listy przebojów top 30, a za mniej więcej 10 minut powiem wam, jak to dzisiaj wygląda statystycznie na liście.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

dzień gorącego lata zespołu Big Day, to tak trochę można powiedzieć o dzisiejszym dniu, a następne dni będą jeszcze gorętsze, i sobota, i niedziela. 17 minut po godzinie 19, za niespełna godzinę ruszamy z listą przebojów top 30, dziś notowanie 1529. Pierwsza ważna i dobra wiadomość to to, że w dzisiejszym zestawieniu pojawią się 4 nowe piosenki. 11 utworów awansuje, 13 traci dzisiaj, a 2 piosenki zajmują pozycję sprzed tygodnia.

0: Radia.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Reklama.

0: 24,5 minuty po godzinie 19. Zmianę w ostrowskiej stalówce. Z zespołu odchodzi David Brambley. Więcej na ten temat już za chwilę w wiadomościach lokalnych o 19.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 19.30, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wiceminister w Kaliszu mówił o szansach dla naszego regionu dzięki programowi SAFE, a w sporcie David Brembley odchodzi ze stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Potrzebujemy inżynierów, nie influencerów, przekonywał wczoraj w Kaliszu Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Tego dnia wspólnie z posłami Koalicji Obywatelskiej Jarosławem Urbaniakiem i Mariuszem Witczakiem oraz kaliskimi radnymi tego ugrupowania rozmawiał z przedsiębiorcami z regionu na temat szans ich rozwoju poprzez środki z programu SAFE. Jedną z firm, która może zyskać, jest WSK Kalisz.
3: Razem z senatorem Pekerzem, on wówczas był prezydentem Kalisza, ja byłem wówczas prezydentem Ostrowa, stworzyliśmy aglomerację kalisko-ostrowską i cały czas podtrzymuję to, że szansa dla naszego regionu leży we współpracy Kalisza i Ostrowa, we współpracy całego regionu. WSK nie ma produktu końcowego, gotowego, więc SAFE-u bezpośrednio pieniędzy nie dostanie. Natomiast SAFE jest ogromną szansą dla WSK, ponieważ WSK może być dostarczycielem części do wielu produktów, na którym polskiej armii bardzo zależy.
2: Podkreśla Jarosław Urbaniak. Podobnego zdania jest Mariusz Witczak, który dodaje, że parlamentarzyści w miarę swoich możliwości wspierają lokalne firmy.
4: Prezes Nosal, z którym rozmawiałem, jest na końcówce negocjacji i z Tarnowem, i z Radomiem, ponieważ te dwie fabryki, tak jak pan poseł mówił, będą produkowały produkty, które będą sprzedawane jako rezultat produkcji, a WSK ma szansę być kooperantem i wykonywać pewne również zaawansowane technologicznie prace.
2: Potrzebujemy więcej inżynierów, a mniej influencerów, podkreślał Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, który dodał, że Polska musi wzmacniać przemysł.
5: To przemyśle tworzą się innowacje i mówiąc wprost, ten przemysł dzisiaj w Polsce jest bardzo potrzebny. Ten przemysł to też wykorzystanie go w tym podwójnym zastosowaniu i tym, które przechodzi z sektora obronnego do sektora cywilnego i tak jak w przypadku dronów, z sektora cywilnego do sektora obronnego. Dzisiaj potrzebujemy rozwijać polską gospodarkę, musi być infrastruktura, wtedy są nowe inwestycje, wtedy są nowe firmy.
2: Na zakończenie wiceminister Jaros podkreślił, że polskiemu rządowi zależy na tym, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali za granicę do fabryk przyszłości, tylko żeby te fabryki powstawały w Polsce.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: David Brembley po 3 latach spędzonych w Ostrowie żegna się ze Stalą. Koszykarza w swoim składzie widział dalej trener Andrzej Urban, ale nie doszedł on do porozumienia z władzami klubu w kwestiach finansowych i najprawdopodobniej zagra w ekipie Beniaminka z Bydgoszczy.
6: David Brembley to człowiek, który pozostanie na zawsze w pamięci ostrowskich kibiców, nie tylko z uwagi na koszykarskie wyczyny, ale przede wszystkim walkę, jaką stoczył po ciężkiej kontuzji, by wrócić do sportu i na boisko. W 2024 roku podczas play-offów ze Śląskiem Wrocław doznał poważnego urazu, po którym nastąpiły groźne komplikacje. Zagrożone było nawet życie koszykarza, który ostatecznie wrócił nie tylko do zdrowia, ale i do gry. Jego pierwszy mecz po ponad 650 dniach przerwy w marcu tego roku był wydarzeniem. Oczywiście Brembley daleki był od swojej optymalnej formy, ale starał się pomóc drużynie jak tylko mógł. Ostrów zawsze pozostanie dla mnie specjalnym miejscem, będzie drugim domem. Tyle emocji, które miałem tu okazję przeżyć. Rzadko spotyka się takie miejsce w karierze. W następnym sezonie mnie tutaj nie będzie, ale na pewno nie mówię do widzenia, a do zobaczenia, powiedział Brembley w poruszającym filmie w mediach społecznościowych, żegnając się z ostrowskim klubem. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

Za kwadrans będzie godzina 20. Mundial w pełni. Dziś kolejne mecze i kolejne ciekawe mecze. Między innymi Francja, Norwegia i Hiszpania, Urugwaj. Więcej na ten temat w wiadomościach o 20.00.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Centrum. Gra muzyka.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Pogoda na jutro.
2: Jutro będzie bardzo ciepło, 38 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach w naszym regionie. Bardzo dużo słońca, praktycznie bezchmurne niebo. Ciśnienie od rana na stałym poziomie 1020 hektopaskali. Po południu delikatnie spadnie do poziomu 1017.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 20.
0: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 8-latek utonął w jeziorze na Mazowszu. Policja bada przyczyny tragedii. Trump zapowiada 100% cła w odwecie za podatek cyfrowy. Francja, Norwegia i Hiszpania, Urugwaj. Ciekawe mecze dzisiaj na Mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który wczoraj wieczorem utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
5: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
4: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cło na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych. Taki podatek dotknąłby amerykańskie firmy z branży technologicznej. Trump zaznaczył, że nałoży cło niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Wprowadzenie podatku cyfrowego dla big techów planuje m.in. Polska. Na dożywotnie więzienie skazany został dziś w Niemczech zamachowiec, który 1,5 roku temu zabił 6 osób w Magdeburgu, 5 kobiet i dziecko. Wjechał z dużą szybkością w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Ranił ponad 300 osób. 51-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej kilka lat wcześniej dostał w Niemczech azyl. Pracował w klinice jako psychiatra. Wakacyjne wyjazdy pod znakiem upałów. Wielu z nas już dziś wyjeżdża w trasę na drogach. Wzmożony ruch, jest bardzo gorąco. W większości kraju słupki termometrów przekroczyły 30 stopni. Jak kierowcy radzą sobie z taką temperaturą?
6: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
7: Pana nabita działa, czy ciężko?
6: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
8: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
9: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza. Co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
7: Studiujesz fizykę?
9: Ja nie studiuję nic.
4: Jutro i w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Upały są w całej Europie, dotarły do Skandynawii, gdzie było dziś 30 stopni. W Danii żołnierze Gwardii Królewskiej zamienili tradycyjne czapki ze skóry niedźwiedzia, tak zwane bermyce, na zwykłe, chłodniejsze nakrycia głowy. Na piłkarskim Mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania zagra z Urugwajem, mówi trener drużyny Mistrzów Europy Luis de la Fuente.
10: Uważam, że rozegraliśmy 2 dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami, widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
4: O awans z tej grupy powalczy także Republika Zielonego Przylądka. Zmierzy się dziś z Arabią Saudyjską.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: A teraz
0: lista przebojów Top

4 minuty po godzinie 20 rozpoczynamy 1529 notowanie listy przebojów w top 30. Dzisiaj 11 piosenek awansuje, 13 traci, mamy 4 nowości w zestawieniu i 2 piosenki, które zachowują stan posiadania z ubiegłego tygodnia. Jak zawsze zaczynamy od 15 propozycji. Jako pierwsze pojawiają się utwory, które do tej pory w tym zestawie jeszcze nie pokazywały się, nie grały. I na początek nowe nagranie młodego artysty Wiktora Waligury. To jest to.

7.40. To był Jeremi Sikorski z piosenką Tylko My, a wcześniej Wiktoria Kida, dawno niesłyszana na liście przebojów Top 30, zaśpiewała piosenkę Co mi tam? A teraz Sarsa i kompozycja Czy będziemy się pamiętać?

I knew it, I knew you. To była Taylor Swift, która wraca do korzeni, do muzyki country, a piosenka pochodzi z animacji Toy Story 5. Przed nami kolejna propozycja, tym razem po polsku. Tak ładnie gwiżdże Dawid Podsiadło na błysk.

Ariana Grande śpiewała piosenkę w liście przebojów top 30 w propozycjach do listy przebojów top 30 Hate That I Made You Love Me. Przed nami jeszcze 5 piosenek w propozycjach do listy przebojów top 30. Pora na Lole Young, From Down Here.

0: To był Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: Za 18 minut, godzina 21. Zostały jeszcze nam 3 propozycje. Tu już rozgrzewa się David Guetta, żeby miksować kawałek Milki Just the Way You Are.

Nie ma miejsca jak dom, to był Mrozu, a przed nami już tylko jedna, ostatnia, 15 propozycja do listy. To piosenka Sieny Spyro, Material Lover.

0: Ależ ona potrafi śpiewać. Sienna, Spyro i Material Lover. 15 propozycji za nami. To są następujące piosenki. To jest to, Wiktor Wali Góra. Później ci opowiem Dawid Kwiatkowski i Margaret. Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. Co mi tam? Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Jeremy Sikorski, Tylko my. Czy będziemy się pamiętać? Piosenka Sarsy. Alex Warren, Passenger. I knew it, I knew you. Taylor Swift, Dawid Podsiadło. Na błysk. Hate that I made you love me. Ariana Grande. Lola Young, From Down Here. Halo Houston, piosenka Jaśka Piwowarczyka. Milki i Just the Way You Are. Nie ma miejsca jak do mrozu. I Sienna Spyro, Material Lover. Tak wygląda 15 propozycji. Znajdziecie tę 15 na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także jest pierwsza 30 i tam także odbywa się głosowanie. Głosujecie maksymalnie na 10 utworów. Wybieracie zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
0: Na zegarze za 7 minut będzie godzina 21. No to śmiało możemy rozpocząć pierwszą 30. A przypomnę wszystkim, którzy nie słuchali nas od początku, że w dzisiejszym 1529 notowaniu listy przebojów mamy 11 piosenek awansujących, 13, które spadają. Pojawią się 4 nowości i 2 utwory na pozycjach sprzed tygodnia.
1: Nowość.
0: No i zaczynamy z przytupem od nowości. Długo czekał na swoją kolej, w końcu się doczekał na 30. To nie koniec. Igo.

0: In the Stars to była druga dzisiejsza nowość, nowe nagranie grupy The Rolling Stones.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: Gorąco i słonecznie, do 38 stopni Celsjusza na termometrach. Dużo słońca bez opadów na barometrach, 1020 hektopaskali. To jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zakończono budowę ekspresówki wzdłuż polskiego wybrzeża. Przed nami ekstremalne upały i tropikalne noce. Ruszył sezon jagodowy, na razie dosyć drogo, ale ceny powinny spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się wielka inwestycja, trasa S6 wzdłuż polskiego wybrzeża. Jest już gotowa. Oddano do użytku ostatni 40-kilometrowy odcinek Słupsk-Leśnice. Droga między Trójmiastem a Szczecinem zajmie teraz około 3,5 godziny. Drogowcy szacują, że to 1,5 godziny szybciej niż dotąd. Przez Polskę przechodzi fala rekordowych upałów. Lokalnie w cieniu może być ponad 40 stopni. Przed nami też tropikalne noce, czyli takie, przy których temperatura utrzymuje się powyżej 20 stopni. Mimo wszystko trzeba uważać na klimatyzację, żeby nadmiernie się nie schładzać, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska.
4: No też trzeba uważać, jak się śpi przy wentylacji, przy różnego rodzaju wiatrakach, żeby też nas nie przewiało. Te różnice temperatur, jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu, wychodzimy, potem znowu wracamy, no to obniżają naszą odporność jednak i można łatwiej zachorować.
3: Najbliższa noc będzie miejscami tropikalna. Na przeważającym obszarze temperatura jednak spadnie lekko poniżej 20 stopni. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, ale także na niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu i korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą też autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Brytyjscy śledczy ustalili, że hakerzy potencjalnie związani z rosyjskimi służbami stali za ubiegłorocznym cyberatakiem na zakłady Jaguara i Land Rovera. Spowodowały one straty dla brytyjskiej gospodarki rzędu 2,5 miliarda dolarów, podaje New York Times. W Poznaniu na festiwalu Malta zaczął się nietypowy spektakl, 24-godzinny, z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Aktorka przez dobę zagra na scenie z setką mężczyzn. To amatorzy. Z każdym artystka odegra scenę rozstania. Duże wyzwanie, mówi Magdalena Cielecka.
5: Czuję cały czas tę wielką niewiadomą, bo nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, jak to wytrzymam, jak to zniosę. Mam jakieś narzędzia, żeby to unieść, ale wydarzyć się może wszystko. Ja nie mogłam się specjalnie przygotować, no nie naśpię się na zapas. Pracowałam też na planie intensywnie przez ten cały czas, ale starałam się odpuścić sobie różnego typu inne aktywności towarzysko-życiowe, więc żyłam w pewnego rodzaju ascezie. To będzie 100 rozstań. Myślę, że każde inne. Myślę, że się ile ludzi, tyle rozstań. Nie ma jednej reguły. Może to będzie jakiś poradnik, jak się rozstać najlepiej.
3: Spektakl The Second Woman zakończy się jutro o 18:00. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Mówi sprzedawca, pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
6: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
3: Sezon trwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: A teraz
2: lista przebojów Top 3.

Rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów Top 30. Przypomnę, dzisiaj mamy notowanie 1529. Przed godziną 21 udało nam się zagrać piosenki z miejsca 30 i 29. I były to dwie nowości, które pojawiły się w dzisiejszym notowaniu. Przypomnę, Igo to nie koniec na 30 i The Rolling Stones in the Stars na 29. Teraz zaczynamy godzinkę od miejsca 28, a tu Charlie Puth w duecie z Kennym G na saksofonie, spadek z 24 na miejsce 28, Cry.

0: To była Ray i Where is my husband? Dzisiaj awans z 27 na 28 na 27.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: A ja zapraszam na drugie dzisiaj spotkanie z Jeremim Sikorskim. Będzie nostalgicznie. Piosenka Wracam spada z miejsca 18 na 26.

była Doda i jej pamiętnik. Dziś pamiętnik Dody traci z 23 na miejsce 25. A teraz coś na czasie, no bo w końcu mamy mundial. Piosenka Daj Daj, Shakira.

Drive Safe. To był duet Niall Horan i Miles Smith. Panowie, dziś spadek z 19 na 23, a my wracamy do polskiej muzyki. Debiutowali 3 tygodnie temu, dziś na razie maksymalna pozycja, czyli pozycja 22. Stygnie lato, Kuba i Kuba.

Damiano Dawid i First Time. Dziś ta piosenka na liście przebojów w top 30 na pozycji 21. A skoro pozycja 21, to jak łatwo policzyć, skończyliśmy prezentację z trzeciej dziesiątki. A skoro trzecia dziesiątka za nami, pora ją przypomnieć. To nie koniec. To piosenka Ego na 30. Pierwsza nowość. Na 29. druga nowość In The Stars, The Rolling Stones. 28. Cry, Charlie Puth i Kenny G. Rave z piosenką Where Is My Husband na 27. 26. wracam, Jeremi Sikorski, Doda i Pamiętnik na 25. 24. Daj, Shakira. Miles Smith w duecie z Nailem Horanem, Dave Drive Safe. Piosenka ta na pozycji 23. Miejsce 22. Stygnie Lato, Kuba i Kuba. I Damiano Dawid z utworem The First Time na miejscu 21. Tak wyglądała trzecia dziesiątka, a na zegarze już za 27 minut 22. Drugą dziesiątkę dzisiaj rozpoczyna piękna Olivia Dean utworem So Easy.

0: Lista przebojów.
1: Top 30.
2: Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Reklama.
1: Lista przebojów. Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
5: Za 20 minut będzie godzina 22, piosenka 12 to 12 Sombra na miejscu 19, to było tuż przed reklamą, a teraz mamy trzecią nowość.
1: Nowość.
5: Poprzednio szepnąłem do ucha Olivia Dean, żeby za daleko nie odchodziła od mikrofonu, bo będzie za chwilę śpiewała z samym Fenderem. No i właśnie teraz ten duet jako nowość. Sam Fender, Olivia Dean, Rain in Me. 18.

0: Duecik Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, awansuje ta piosenka dziś z miejsca 20 na miejsce 17.
1: Nowość.
0: No i ostatnia dzisiaj nowość, debiut na miejscu 16, Daria Marks, Dotknij.

To był Alex Warren, Fever Dream. Ta piosenka spada z miejsca 9 na miejsce 15. A na 14 także spadek o 4 pozycje, Yearbox, Graceland.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale zakończyli to męskie granie orkiestra, piosenka Tańcze, ten to drugi hymn męskiego grania, tydzień temu debiut na miejscu 16, a dziś już ta piosenka jest na pozycji 13.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Pogoda na jutro.
1: A jutro w naszym regionie będzie bardzo ciepło, do 38 stopni Celsjusza na termometrach. Przez cały dzień dużo słońca, chmur na niebie praktycznie w ogóle. No i ciśnienie stałe, 1020 hektopaskali.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Właśnie minęła 22.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Polska grupa zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów. Ruszyliśmy na wakacje.
5: Pierwszy kurs do Rijeki.
4: Niektórzy wybrali pociąg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwają poszukiwania ponad 50 tysięcy osób zaginionych w wyniku trzęsień ziemi w Wenezueli. Wydobyto już ponad 900 ofiar. Do dwóch wstrząsów sejsmicznych doszło tam w nocy ze środy na czwartek. Na miejscu pracują organizacje pomocy humanitarnej, które oferują wsparcie osobom rannym. Bo wyjście z kryzysu w takim kraju jak Wenezuela nie jest łatwe, mówi dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej Małgorzata Olasińska-Hart.
6: Wenezuela, przez lata obarczona sankcjami ze strony Ameryki i też Unii Europejskiej, izolowana gospodarczo, no jest państwem, w którym nie ma zasobów, aby wydobyć się z takiej zapaści, jaką teraz wygenerowały te dwa wstrząsy.
4: Największe szkody trzęsienia ziemi spowodowały w stanie La Guajira, gdzie kryzys dotknął 70 tysięcy rodzin. Polska grupa zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów TAF Industries. Przedstawiciele obu koncernów podpisali w tej sprawie list intencyjny. TAF Industries jest jednym z największych na Ukrainie producentów dronów, wytwarza sprawdzone w walce z Rosją tzw. drony FPV. Przedstawiciele Libanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych podpisali w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe. Ma wyznaczać drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Dokument podpisano po kolejnej, czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który był obecny na ceremonii podpisania porozumienia, podkreślił, że wciąż w tej sprawie jest wiele do zrobienia. Ma pan elektronikę w bagażu, mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
7: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego.
4: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-obywatel, kopie dokumentów albo legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy. A Polacy tłumnie ruszyli na wakacje. Ci, którzy boją się latania albo nienawidzą korków na autostradach, wybierają podróż koleją. Jakimi jeszcze motywami kierowali się pasażerowie, wybierając w taki upał pociąg, który swój bieg kończy aż w Chorwacji?
8: Zazwyczaj jeździmy samochodami, trzeba się martwić o samochody. Ktoś musi być odpowiedzialny, a tutaj każdy może być troszkę nieodpowiedzialny.
5: Pierwszy kurs do Rijeki.
9: Tak, tego właśnie wakacyjnego pociągu i właśnie mamy teraz okazję się przejechać.
5: Jesteśmy miłośnikami kolei.
4: Mówili pan Jacek oraz Olek i Adam. Pociąg, którym właśnie jadą, powinien dotrzeć nad Adriatyk jutro około 10:00.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: A teraz
3: lista przebojów Top

1529 notowanie listy przebojów w top 30 to dzisiaj trzecia godzina. W tej chwili się rozpoczyna. Do zagrania zostało nam 12 najlepszych utworów tego tygodnia. Na miejscu 12 spadek z 11. Roxy i Faust w duecie Na szeroką wodę.

I Just Might to był Bruno Mars. Dziś ta piosenka na miejscu 11, tak więc ten utwór zamyka dzisiaj drugą dziesiątkę listy przebojów Top 30. A w tej drugiej dziesiątce na miejscu 20 są Easy. To Olivia Dean, Sombr z utworem 12 to 12, pozycja 19. Na 18 trzecia dzisiejsza nowość Rain in Me, Sam Fender i Olivia Dean. Madonna w duecie z Sabriną Carpenter z piosenką Bring Your Love dziś na 17. Na pozycji 16 czwarta ostatnia dzisiejsza nowość Daria Marks, Dotknij. Fever Dream, piosenka Alexa Warrena na 15. Na 14 Graceland, utwór, który śpiewał Yearbox. Męskie granie i utwór Tańcze na 13, na 12 Na szeroką wodę Roxy i Faust i Bruno Mars z piosenką I Just Might dziś na miejscu 11. Najlepsza dziesiątka przed nami. Na 10 dziś, tydzień temu było 13. Cleo, Kolory lata.

To była Marisa i Odkochaj. Dziś awans z miejsca 14 na 8, a przypomnę, że to dopiero drugi tydzień tej piosenki na liście przebojów w top 30, a wcześniej na 9 End of Beginning, piosenka, którą śpiewa Joel. Teraz jest już 20 minut po 22. To jest nowe nagranie Michała Szpaka, a także wam się podoba, bo to dopiero trzeci tydzień na liście, a już pozycja 7. Maj.

Cztery pory roku, Wiktor Waligura i Driscoll to miejsce czwarte, tak jak przed tygodniem. Za chwilę pierwsza trójka. Przypominam, przed pierwszą trójką tradycyjnie 15 propozycji. I tak, głosować możecie między innymi na piosenki To jest to Wiktora Waligury, później ci opowiem Dawid Kwiatkowski i Margaret, Ostatni dzień lata Gibbs, Ego i For Money, Co mi tam Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, Jeremi Sikorski, Tylko my, Czy będziemy się pamiętać, Sarsa, Alex Warren, kompozycja Passenger, I knew it, I knew you, Taylor Swift, Dawid Podsiadło na błysk, Hate that I made Made You Love Me, Ariana Grande, Lola Young i From Down Here, Hello Houston, Jasiek Piwowarczyk, Just the Way You Are, to była piosenka Milky, Mrozu, Nie ma miejsca jak dom i Material Lover, to była Sienna Spyro. Tak to wygląda, 15 propozycji. Jeżeli nie zapamiętaliście, nie zapisaliście sobie ulubionych utworów, no to wszystko jest na RCFM w zakładce Lista Przebojów. I tam także od razu możecie głosować, a głosujecie zarówno na piosenki z propozycji, jak i te, które są w pierwszej 30. A z tej pierwszej 30 najlepsza trójka nam została. Na miejscu trzecim dziś, tydzień temu, było miejsce drugie. Mr. Know It All, Teddy Swims.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A, to jest świetny numer. Nareszcie męskie granie, dziś na miejscu drugim. W 1529 notowaniu listy przebojów top 30, na 10 kolory Lata Cleo, End of Beginning Joe, na 8 Odkochaj Marisa, Michał Szpak i Maj, na 7, na 6 Gotham, piosenka Metznera, Bledka, Dwa dni na miejscu 5, na pozycji 4, 4 pory roku Wiktor Waligura i Driscoll, Teddy Swims, Mr. Know It All to 3, a na 2 Nareszcie męskie granie orkiestra.

No to co może być na pierwszym? Pan Dawid Podsiadło i sezon po raz kolejny.

było 1529 notowanie listy przebojów top 30. Pierwszą trójkę już teraz możecie zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym. A do 23 zostało 17,5 minuty.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro bardzo ciepło, 38 stopni Celsjusza na termometrach maksymalnie, dużo słońca, chmur na niebie, praktycznie w ogóle ciśnienie będzie delikatnie spadać po południu, wieczorem na barometrach 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 23.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Polska grupa zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów. Ruszyliśmy na wakacje.
5: Pierwszy kurs do Rijeki.
4: Niektórzy wybrali pociąg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwają poszukiwania ponad 50 tysięcy osób zaginionych w wyniku trzęsień ziemi w Wenezueli. Wydobyto już ponad 900 ofiar. Do dwóch wstrząsów sejsmicznych doszło tam w nocy ze środy na czwartek. Na miejscu pracują organizacje pomocy humanitarnej, które oferują wsparcie osobom rannym. Bo wyjście z kryzysu w takim kraju jak Wenezuela nie jest łatwe, mówi dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej Małgorzata Olasińska-Hart.
6: Wenezuela, przez lata obarczona sankcjami ze strony Ameryki i też Unii Europejskiej, izolowana gospodarczo, no jest państwem, w którym nie ma zasobów, aby wydobyć się z takiej zapaści, jaką teraz wygenerowały te dwa wstrząsy.
4: Największe szkody trzęsienia ziemi spowodowały w stanie La Guajira, gdzie kryzys dotknął 70 tysięcy rodzin. Polska grupa zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów TAF Industries. Przedstawiciele obu koncernów podpisali w tej sprawie list intencyjny. TAF Industries jest jednym z największych na Ukrainie producentów dronów. Wytwarza sprawdzone w walce z Rosją tzw. drony FPV. Przedstawiciele Libanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych podpisali w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe. Ma wyznaczać drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Dokument podpisano po kolejnej czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który był obecny na ceremonii podpisania porozumienia, podkreślił, że wciąż w tej sprawie jest wiele do zrobienia. Ma pan elektronikę w bagażu, mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
7: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego.
4: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-obywatel, kopie dokumentów albo legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy. A Polacy tłumnie ruszyli na wakacje. Ci, którzy boją się latania albo nienawidzą korków na autostradach, wybierają podróż koleją. Jakimi jeszcze motywami kierowali się pasażerowie, wybierając w taki upał pociąg, który swój bieg kończy aż w Chorwacji?
8: Zazwyczaj jeździmy samochodami, trzeba się martwić o samochody. Ktoś musi być odpowiedzialny, a tutaj każdy może być troszkę nieodpowiedzialny.
5: Pierwszy kurs do Rijeki.
9: Tak, tego właśnie wakacyjnego pociągu i właśnie mamy teraz okazję się przejechać.
5: Jesteśmy miłośnikami kolei.
4: Mówili pan Jacek oraz Olek i Adam. Pociąg, którym właśnie jadą, powinien dotrzeć nad Adriatyk jutro około 10.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 23, to wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór i późne popołudnie. Życzę udanego weekendu i odrobiny wytchnienia i ochłody w tym skwarze i w tym weekendowym upale. Robert Markowski, do usłyszenia.